0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Heliosku, co ty tak strasznie dogrzewasz tym naszym słońcem w te wakacje?
2: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
3: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
1: To ja zawołam Erato.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.
5: Reklama.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
10: Na zysk?
9: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
10: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
9: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
10: W takim razie kieruj mnie na zysk.
11: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
12: Musisz wejść na wyższy poziom?
13: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
14: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
0: Z wiatrem we włosach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Łodzi, gdzie kręcono Idę, Wabank i 300 mil do nieba.
3: Relacja z najbliższego przystanku naszej trasy już w środę po 10 w RMF Classic.
0: Dla wytrwałych wędrowców w Karkonoszach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

muzyka z ostatniego Mohikanina wybrzmiała nam o poranku w RMF Classic. W poniedziałek 13 lipca jest 6:49. Katarzyna Chnat zastępowa Łukasza Wojtusika, melduje się na posterunku. Dzień dobry. Startujemy dzień w śniadaniu mistrzów RMF Classic.

I tak to teraz u nas brzmi latem w RMF Classic. Budzimy się, a do tego mamy dla Was całe mnóstwo doskonałej muzyki filmowej i sporo ciekawostek na lato. Za chwilę opowiemy o tym, co w dzisiejszych pierwszych faktach RMF Classic o 7, a potem zdradzę, co jeszcze dzisiaj na Was czeka u nas. Zapraszam serdecznie i na początek poranną rozgrzewkę proponuję przy takiej oto muzyce. La Bamba i Los Lobos.

0: Joe Heisaishi, muzyka z filmu Księżniczka Mononoke na niecałe dwie minuty przed godziną siódmą, a w studiu Faktów jest już z nami Michał Zieliński. Witam cię serdecznie.
1: W Faktach o siódmej już za chwilę będziemy mówić o tym, kiedy mają być ogłoszone szczegóły dotyczące budowy muru pamięci zapowiedzianej przez premiera w weekend, w Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Poza tym powiemy o dymisji szefowej rządu Ukrainy, o nagłej śmierci jednego z najbardziej znanych i najbardziej jastrzębich ukraińskich, amerykańskich senatorów. Będzie też kilka słów o mundialu. Zapraszam.
0: Szczegóły już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
4: Na paznokcie.
3: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
5: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Castorama.
7: Teoria.
6: I praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: sklepu. Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
4: Po reklamie.
5: Jest siódma. Czas na pierwsze dziś fakty w RMF Classic o poranku. Szczegóły ma dla nas Michał Zieliński.
6: Ministerstwo Kultury ma dziś ogłosić szczegóły dotyczące planu budowy w Warszawie Muru Pamięci. Dowiedział się nasz reporter. W sobotę w Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej premier zapowiedział budowę takiego pomnika zidentyfikowanych ofiar akcji eksterminacji kierowanej przez UPA.
7: Te ofiary odzyskują swoje imiona i nazwiska. Są pierwsze identyfikacje, są pochówki, więc warto o to upamiętnienie również zadbać w centralnym miejscu w Polsce, w stolicy.
8: Gdzie miałoby to powstać?
7: Na razie nie znamy szczegółów. Będzie pewnie rozpisany na taki pomnik konkurs, tak żeby było to też spójne artystycznie i też dobrze zakomponowane w warszawską przestrzeń miejską.
6: Mówi naszemu reporterowi Michałowi Radkowskiemu Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Premier zapowiadając budowę zasugerował, że władze Ukrainy powinny przyjąć prawdę o zbrodniach, tak by kraj mógł dołączyć do Unii Europejskiej. Przedstawiciele władz w Kijowie nie odniosły się na razie do tej inicjatywy. Zmarł jeden z największych wpływowych zwolenników wsparcia Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. Senator Lindsey Graham miał 71 lat i jeszcze w piątek był w Kijowie, gdzie rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełańskim. Od początku wojny odwiedzał ukraińską stolicę 10-krotnie. Przez dekadę był zwolennikiem wojen prowadzonych przez Stany Zjednoczone w Afganistanie czy w Iraku. Był również gorącym zwolennikiem wsparcia Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. To był mój wieloletni przyjaciel. Nie zawsze się zgadzaliśmy, ale to nic. To jest wspaniały facet, wybitny polityk, człowiek, który kochał swój kraj. Tak mówił o senatorze prezydent Donald Trump.
2: Poranne fakty RMF Classic.
6: Prezydent Ukrainy ogłosił dymisję premier Julii Swirdenko. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że zajmie się ona teraz stosunkami z kluczowymi partnerami zagranicznymi. Prezydent Ukrainy ma również powołać dodatkowych ministrów w rządzie, którzy byliby odpowiedzialni za relacje z sojusznikami. Powołany ma też zostać specjalny wysłannik do rozmów w sprawie wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Na rozpoczętym ponad miesiąc temu mundialu dziś szósty dzień bez meczów. We wtorek pierwszy z półfinałów, w którym Francja zagra z Hiszpanią, a w środę o finał będą z kolei walczyć reprezentacje Anglii i Argentyny. Wczoraj nad ranem naszego czasu Argentyna wygrała w dogrywce ze Szwajcarią 3-1. Wcześniej Anglicy również w dogrywce wyeliminowali Norwegów, wygrywając 2-1. Obie bramki zdobył Jude Bellingham. Ta gra toczona jest na różnych płaszczyznach, technicznej, taktycznej. Dla mnie najważniejsze wydaje się ta psychologiczna. Chodzi o umiejętność podniesienia się po ciosie, radzenia sobie z przeszkodami. Ta drużyna znów pokazała, że jest w tym dobra. Mówił zdobywca obu bramek dla Anglii. Anglicy stracili bramkę, ale później odrobili te straty i w dogrywce sami zadali decydujący cios.
5: Kolejne fakty u nas znów o 8:00. Wtedy wróci Michał Zieliński. Zapraszamy serdecznie. Teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Poniedziałek rozpoczął nam się ze sporą ilością chmur i przelotnym deszczem, ale spokojnie, będą przejaśnienia po południu, głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Do tego czasu miejscami przelotnie pokropi deszcz. Intensywniejsze opady spodziewane są na wschodzie kraju, tam również miejscami burze i burze z gradem. Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie i w pasie nadmorskim 25 centrum.
2: Pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: 4 minuty po 7, wakacyjne śniadanie mistrzów, czas zacząć. Katarzyna Chnac, zapraszam serdecznie. Na czas urlopu Łukasza Wojtusika będę z wami o poranku przez kilka najbliższych dni od 7 do 11.
0: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
5: A dzisiaj poniedziałek, 13 lipca, imieniny świętują m.in. Andrzej, Ernest, Eugeniusz, Małgorzata, Radomiła i Sara. Wszystkiego najlepszego dla Państwa. A w kalendarzu świąt nietypowych dziś Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. No w tym temacie przypomnę, że rockowa legenda, zespół The Rolling Stones, wrócił z nową płytą. Na rynku jest już ich nowy krążek. 25. płyta w dorobku zespołu, a więcej o niej przeczytacie na rmfclassic.pl. Tymczasem u nas dziś w wakacyjnym śniadaniu mistrzów będą wieści ekonomiczne, sportowe, drogowe i historyczne, bo już za chwilę wakacyjne smaczki Macieja Korkucia. A na razie Cher i The Shub Shub Song z filmu Syreny.

0: To była muzyka Hansa Zimmera z filmu Kung Fu Panda 3. A w wakacyjnym śniadaniu mistrzów czas na smaczki historyczne Macieja Korkucia. Dziś coś o porządku i nieporządku na londyńskich ulicach.
1: Smaczki historyczne prezentuje Maciej Korkuć.
2: Dzisiaj w szranki stanął Warszawa, Londyn i uliczne śmieci. Podróżujący po Polsce Anglik Bernard Newman opisuje swoje wrażenia. Jest w Warszawie w 1934 roku. Otrzymał i zapłacił mandat w wysokości 1 zł, a wcale nie tak mało było, za przechodzenie na skos, po przekątnej, przez ruchliwe skrzyżowanie. Policjant, kiedy dowiedział się, że to cudzoziemiec, gotów był puścić płazem nieznajomość polskich przepisów. Ale Newman wtedy ujął się ambicją i nalegał, że zapłaci. Zapłacił i, jak to Anglik, chciał pokwitowanie rzucić pod nogi na ulicę. Czytamy. Proszę tego nie robić, powiedział policjant, bo będzie to kosztowało kolejną złotówkę. Newman się zdziwił, ale snuł na ten temat różne rozważania. Był też samokrytyczny. Rzucanie papierów na ulicę, pisał. Wiem, że nie powinienem tego robić, a jednak to czynię. Jeśli zdarzy się kosz na śmieci, to papier w nim wyląduje. W przeciwnym wypadku u nas w Anglii wystarczy najbliższy rynsztok. Jakieś 7 milionów ludzi w Londynie zachowuje się z równą beztroską co ja. I w rezultacie londyńskie ulice to kompromitacja. Każdy warszawiak odwiedzający Londyn wraca z takim wrażeniem i nie dziwota. Możecie przespacerować się po paru warszawskich zaułkach i uznać je za odrażające i plugawe. Nie spieram się, ale na ulicy jako takiej nie znajdziecie absolutnie papierka czy innych śmieci. To uderzające, pomyślałem, że w Londynie, czołowym mieście świata, nawet nie zabraliśmy się do rozwiązania tego problemu, podczas gdy Warszawa najwyraźniej już sobie z nim poradziła. Jestem człowiekiem, który wierzy w wolność jednostki, przynajmniej w teorii. Jednak muszę przyznać, że kiedy zobaczyłem przykład Warszawy, poczułem pokusę, by dodać jeszcze jeden angielski przepis do miliona innych, których już musimy przestrzegać na co dzień. I tutaj Newman dodawał jeszcze ładny plan nad skutecznością polskiej policji. I w ten sposób Anglik zrozumiał, że Londyn powinien uczyć się od Warszawy.

0: Pieśń Torrado z opery Carmen George'a Bizeta śpiewał Ernest Blanc, grali muzycy orkiestry francuskiej, a prowadził Sir Thomas Beecham. Jest 7:21, śniadanie mistrzów w RMF Classic trwa, a ja mam teraz dla Was kilka podpowiedzi dotyczących bezpieczeństwa dzieci poruszających się latem po drogach hulajnogami. Zapraszam.
1: Wakacje za kierownicą.
0: A dziś przyjrzymy się hulajnogom. Dla wielu dzieci to symbol wakacyjnej swobody, czyli szybki sposób na spotkanie z kolegami, zabawę na osiedlu czy rodzinny przejazd do parku. Ale zanim dziecko ruszy w drogę, warto dobrze wybrać sprzęt i zadbać o jego bezpieczeństwo. A na co zwrócić uwagę, kupując dziecku hulajnogę? O tym dziś opowie Mateusz Szarek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Lekkiej Elektromobilności.
2: W pierwszej kolejności poleciłbym sprawdzić przed zakupem, czy dana hulajnoga w ogóle spełnia warunki techniczne. To znaczy, że możemy kupić hulajnogę na polskich marketplace'ach. To nie znaczy, że ten pojazd, który do nas przyjdzie, on jest dopuszczony do ruchu drogowego. Więc w pierwszej kolejności, zanim coś kupimy, zweryfikujmy, czy w ogóle dany pojazd, który przypomina hulajnogę elektryczną, jest dopuszczony do ruchu drogowego. Pamiętajmy, że są sytuacje, w których takie hulajnogi, które przypominają tylko hulajnogę, przychodzą już odblokowane, dlatego że nie są zweryfikowane przez bezpiecznych producentów w Polsce. Więc nawet jeśli kupicie to u nas w Polsce, zweryfikujcie. To znaczy usiąść, stanąć, przejechać się pod tym domem i zweryfikować, czy rzeczywiście jest zablokowana.
0: A na co jeszcze zwrócić uwagę, o tym opowiemy znów niebawem.

0: To była muzyka Aleksandra Despla z filmu Strażnicy Marzeń. A jakie wy macie marzenia dotyczące lata? A może jakieś ciekawe wspomnienia do was powrócą? Będzie czas i przestrzeń na to w naszej wakacyjnej zabawie Brzmienie Lata w RMF Classic. Opowiem o tym więcej tuż przed godziną 8:00. A za chwilę sprawdzę, jakie są przewidywania synoptyków, jeśli chodzi o pogodę na dzisiaj i kolejne dni. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Po reklamie.

0: Jest 7:30 w RMF Classic. Czas na prognozę pogody.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Nadchodzący tydzień przyniesie w Polsce prawdziwie letnią aurę, ale nie zabraknie też gwałtownych zjawisk pogodowych. Synoptycy zapowiadają wysokie temperatury powyżej 30 stopni, ale też przelotne opady deszczu i burze, którym towarzyszyć będzie grad i silny wiatr. Dziś w ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotny deszcz i burze po południu, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na północy, przez 25 w centrum do 28 na zachodzie kraju. Słuchacie Śniadania Mistrzów RMF Classic, a my latem gramy przede wszystkim dużo dobrej muzyki filmowej na lato. Za chwilę u nas również wakacyjny pasaż ekonomiczny, a do tego czasu muzyka Lana Mankena z filmu Piękna i Bestia, to za moment. Teraz piosenka zespołu The Jackson 5, I'll Be There, to ze ścieżki dźwiękowej do filmu Michael.

0: To była muzyka Lana Menkena z filmu Piękna i Bestia. A w RMF Classic czas teraz na pakiet wieści ekonomicznych o poranku.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Narodowy Bank Polski opublikował nową projekcję inflacji i wzrostu gospodarczego. Według najnowszych prognoz inflacja w 2026 ma wynieść średnio około 2,9%, czyli pozostanie w pobliżu centrum inflacyjnego Banku Centralnego. Jednocześnie ekonomiści NBP nieco ostrożniej patrzą na perspektywy gospodarki niż jeszcze kilka miesięcy temu. Wzrost PKB ma być napędzany przede wszystkim inflacjami współfinansowanymi z funduszy unijnych. Dobre informacje napływają z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. MFW podniósł prognozę wzrostu polskiej gospodarki na 2026 rok do 3,4%, wskazując, że Polska pozostaje jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej. Eksperci zwracają uwagę na silny rynek pracy, krajową konsumpcję i rosnące inwestycje jako główne filary wzrostu. Więcej o tym przeczytacie m.in. na rmf24.pl. I jeszcze rynek walut. Złoty pozostaje stabilny. Według ostatniej tabeli NBP euro kosztuje około 4,35 zł, dolar 3,80 zł, frank szwajcarski 4,72 zł, a funt brytyjski 5,10 zł. Natomiast kierowcy powinni przygotować się na wyższe ceny paliw. Analitycy prognozują, że w nadchodzącym tygodniu benzyna 95 może kosztować od 6,78 zł do nawet 7 zł za litr. Wzrosną również ceny oleju napędowego. To efekt utrzymujących się wysokich cen hurtowych oraz sytuacji na rynku ropy.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: Jest kameralne, spokojne i w sercu Krakowa.
1: Tak jest, rynek główny 27, dwa piętra, ale pokazy też odbywają się w programowanej przez nas sali w Małopolskim Ogrodzie Sztuki i w auli ASP oraz pod gwiazdami w Ogrodzie Muzeum Manga.
0: A jest w czym wybierać, bo filmów sporo, prawda?
1: Mamy ponad 200 filmów w programie, więc trudno jest wynaleźć takie pojedyncze smaczki, ale rzeczywiście mogę powiedzieć, że mamy i filmy Jima Jarmusza, i Wong Kar-wai'a, Wima Wendersa, jest też Kino Polskie, Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wajda. Myślę, że właśnie tak po nazwiskach będzie łatwiej. Jest David Lynch, mamy przykład japońskiego anime, film Mój sąsiad Totoro, są uwielbiane przez wszystkich Tamte dni, tamte noce. Świetny film Trzy billboardy za Ebbing, Missouri z Frances McDormand, którą też zobaczymy w kochanym Nomadland. No jest tych tytułów bez liku. Tar z Cate Blanchett, świetna rola. No ale też na przykład kochane przez wszystkich Przed wschodem słońca czy Dirty Dancing.
0: Jest w czym wybierać. Organizatorzy przekonują, że to propozycja zarówno dla turystów, jak i mieszkańców miasta, którzy wakacyjne wieczory wolą spędzić z dobrym filmem niż przed telewizorem. A letnie tanie kinobranie potrwa w Krakowie do 3 września.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Program pełen pogody ducha.

0: Luciano Pavarotti śpiewał nam słynne La Donna Mobile z Rigoletta Verdiego. Towarzyszyła mu londyńska orkiestra filharmoniczna, którą prowadził Richard Boning. Tymczasem trwa nasza wakacyjna zabawa Brzmienie Lata w RMF Classic. Za chwil parę przypomnę zasady i powiem, co mamy w nagrodę dla zwycięzców. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak?

0: tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.

Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Lubię wracać tam, gdzie byłam, śpiewał Zbigniew Wodecki w RMF Classic w Śniadaniu Mistrzów. I ja was do śpiewania nie zmuszam, ale do opowiadania, a i owszem, no bo mamy w tym temacie wakacyjną zabawę.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: A naszym dzisiejszym brzmieniem w konkursie Brzmienie Lata jest taki oto dźwięk, przypominam. No właśnie, kto pamięta wakacyjne wyjazdy pociągiem z całą rodziną i tysiącem bagaży? Może macie jakieś wyjątkowe wspomnienie związane z takim wyjazdem i chcecie nam o tym opowiedzieć? Może spotkaliście w pociągu miłość swojego życia, a może przeżyliście największą przygodę? W zabawie Brzmienie Lata czekam na takie właśnie opowieści pociągowe dzisiaj. Napiszcie nam swoje wspomnienia, skojarzenia albo krótką historię związaną z podróżą koleją. Najciekawsze zgłoszenie nagrodzimy bidonem z logo RMF Classic. Bardzo przydatny gadżet na wakacje. Swoje historie piszcie do mnie na adres katarzyna.chnat@rmfclassic.pl. Ten adres znajdziecie również na naszej stronie internetowej, tam gdzie programy i magazyn Od Słowa do Słowa. Tyle mogę podpowiedzieć. Finał dzisiejszej zabawy około godziny 10:40. Wtedy ogłoszę zwycięzcę i wręczę komuś z was przydatny gadżet wakacyjny. Serdecznie zapraszam.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: A my wracamy jeszcze do najpiękniejszej muzyki filmowej na lato. Teraz temat serialu Gliniarz z Beverly Hills.

0: Gliniarz z Beverly Hills pilnuje nam porządku. 3 minuty niecałe zostały do godziny 9, a to znaczy, że już za chwilę najświeższe fakty RMF Classic w śniadaniu mistrzów. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
1: Po reklamie.
0: Jest punktualnie 9:00, czas na najświeższe fakty RMF Classic. Ma je dla nas Michał Zieliński.
11: Pacjenci mają zyskać możliwość anonimowego zawiadomienia władz o oszustwach czy nadużyciach w służbie zdrowia. Przewiduje to strategia bezpieczeństwa pacjenta, która ma być kolejnym elementem jesiennej reformy systemu ochrony zdrowia. Jak dowiaduje się nasz dziennikarz Michał Dobrowicz, ma być stworzona możliwość przekazywania informacji na przykład o tym, że ktoś dostał się na wizytę, badanie czy zabieg poza kolejką. Albo o tym, że lekarz winien być na dyżurze, ale go nie ma. Do końca tego tygodnia z kolei prezydent Karol Nawrocki ma czas na decyzję, czy podpisać ustawę, która pozwoli zbierać informacje o zarobkach medyków na podstawie ich numerów PESEL. Na podpis liczy rząd, te dane mają być bowiem punktem wyjścia do kolejnych zmian. Prawo i Sprawiedliwość tymczasem krytykuje propozycję Ministerstwa Zdrowia, by ograniczyć zarobki lekarzy poprzez wprowadzenie limitu godzinowej stawki w wysokości 240 zł brutto. Komentarze w tej sprawie zbierał nasz reporter Michał Radkowski.
12: W opozycji słyszę głosy, że to próba przekierowania uwagi opinii publicznej z afery w Szpitalu Południowym na sytuację finansową lekarzy.
13: W gruncie rzeczy można powiedzieć szczucie na lekarzy. To łatwo sobie wyobrazić, jakie mogą być tego konsekwencje. Wystarczy, że cała służba prywatna powie, że będzie dawać, nie wiem, 150 zł więcej, to zabraknie lekarzy w służbie publicznej.
12: Zapowiedź pani minister wywołała krytyczne głosy wśród lekarzy. Nastroje tonuje Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
14: W interesie całego środowiska lekarskiego jest to, żeby tę kwestię zarobków uporządkować, tak żeby uczciwie i ciężko pracujący lekarze nie byli obciążani przez opinię publiczną negatywnymi ocenami, które wynikają z tego, że po prostu niektórzy lekarze oszukiwali system.
12: Polityczka dodaje, że powstanie zespół roboczy, w którym zasiądą przedstawiciele resortu zdrowia i środowiska lekarskiego.
11: Caritas organizuje wakacyjne zajęcia dla dzieci, których rodziców nie stać na opłacenie im letnich wyjazdów. Magdalena Masiak, koordynatorka kampanii krajowych Caritas Polska, mówi, że informacje o dostępnych formach wypoczynku można uzyskać w parafiach.
14: Dzieciakom otwieramy trochę takie drzwi do marzeń, ale też dajemy szansę, wyrównujemy w ogóle te szanse, że potem będą miały też takie poczucie własnej wartości, nie będą czuły się gorsze. I to jest po prostu szalenie ważne. Każde dziecko potrzebuje odpoczynku, musi mieć taki dystans, musi mieć też szansę zobaczenia czegoś innego. Trochę otworzy, bo otworzyły się horyzonty inne.
11: Z danych Eurostatu wynika, że nawet 500 000 dzieci w Polsce żyje w rodzinach, które z powodów finansowych nie mogą im zapewnić kilku podstawowych potrzeb, a jedną z tych potrzeb są właśnie wakacyjne wyjazdy.
15: Są i takie fakty.
11: Sceny plenerowe na Rynku Głównym, Podgórskim i Małym Rynku, a do tego najlepsze teatry uliczne z Polski i całej Europy. Tak wyglądał 39. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych na Strada, który wczoraj skończył się w Krakowie.
16: Pogoda was nie odstraszyła? Deszcz, wiatr, a tutaj scena na wolnym powietrzu?
17: Nie, pełna klasa dzisiaj.
16: Trochę wieje, trochę pada, ale miło się tutaj chyba stoi.
18: Bardzo.
19: Bardzo miło. Już trzeci raz właśnie spędzamy rocznicę ślubu i urodziny tutaj, tak świętujemy.
11: Z turystami i widzami Festiwalu Teatrów Ulicznych rozmawiał nasz krakowski reporter Maciej Sołtys. A na scenę polityczną w Polsce wkracza nowa partia. O tym już jednak w kolejnych faktach o 10:00.
0: Teraz jeszcze prognoza pogody. Zapraszam.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Dziś trochę chmur, trochę słońca i przelotny deszcz. Intensywniej może padać na wschodzie. Tam również burze z gradem. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie i w pasie nadmorskim, 25 stopni w centrum i do 28 na południowym zachodzie. Z każdym dniem ma być coraz cieplej, ale nadal burzowo. Natomiast dziś wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie miejscami porywisty północny i północno-zachodni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 9:04, wakacyjne śniadanie mistrzów trwa z całą masą doskonałej muzyki filmowej na lato. A do tego w tej godzinie czeka was jeszcze spotkanie z Arturem Andrusem w cyklu Wakacyjni Zawodowcy oraz z Przemkiem Samczukiem, który zagląda do starych gazet w swoim retro kiosku. Poza tym zaproszę was na kolejną ciekawą wakacyjną akcję filmową RMF Classic. A teraz wracamy do muzyki. Za chwilę Howard Shore i dźwięki z filmu Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia. Teraz piosenka z repertuaru ABB, Mamma Mia.

0: muzyka Howarda Shora przeniosła nas do świata elfów, hobbitów, krasnoludów i orków, a my zabieramy was teraz do świata wakacyjnych zawodowców. To letni cykl Artura Andrusa. Coś o książkach dzisiaj będzie. Zapraszam.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Według Artura Andrusa.
2: Odcinek trzeci. Streszczacz książek. Zawód ten istnieje od niedawna i jest reakcją na zatrważający wzrost poziomu czytelnictwa w naszym kraju. Najpierw pojawili się całoroczni streszczacze książek, którzy świadczą usługi na rzecz influencerów i dziennikarzy promujących nowości wydawnicze. Okazało się bowiem, że w naszym kraju drukuje się tak dużo, że fachowcom fizycznie nie starcza czasu na przeczytanie wszystkiego. Zwłaszcza, kiedy oprócz przeczytania 8 książek tygodniowo trzeba przygotować 5 podcastów, być na 6 premierach i 12 bankietach. Wakacyjni streszczacze książek mają nieco inne zadanie. Pracują na plażach, w ośrodkach wypoczynkowych, na kempingach. Chodzą i proponują swoje usługi, dosiadając się do leżaków, przysiadając na kocach, zaglądając do namiotów. Taki domokrążca tylko nie krąży po domach. Oferują też zazwyczaj inny zestaw tytułów. Wakacyjne czytadła, biografie celebrytów, horrory. Coś w stylu Czułe ramiona Ramony, Bezwzględny kieł, Ogniem i mieczem. Bo oczywiście można również streszczacza książek poprosić o omówienie lektur szkolnych, jeśli jest z nami na wakacjach dziecko, które ma w sierpniu egzamin poprawkowy z języka polskiego. Za streszczanie w basenie albo na dużym słońcu streszczacze pobierają dodatkową opłatę w takiej samej wysokości, jaką dolicza apteka za sprzedaż leków nocą. Usługi streszczacza książek oferują niektóre biura turystyczne w ramach oferty All Inclusive. Chodzi o to, żeby po powrocie z wakacji można się było pochwalić znajomym, ile to się w te 2 tygodnie przeczytało. Przed zamówieniem usługi warto zwrócić uwagę na kompetencje streszczacza. Najlepiej sprawdzają się w tej roli poloniści na urlopie, ale zdarza się, że na łatwy i sowity zarobek łaszą się specjaliści innych dziedzin. W tym roku w Mielnie policja zatrzymała już 4 osoby, które streszczały książki, nie posiadając do tego odpowiednich uprawnień. Było to 3 youtuberów i 1 tiktoker wyrzucony z TikToka za wulgaryzmy. Pobłażliwe traktowanie tego typu zachowań, wszyscy z wymienionych zostali ukarani tylko mandatami karnymi, powoduje, że przybywa tak zwanych mieszaczy treści. Lokalny portal w jednej z nadmorskich miejscowości opisał przypadek streszczacza, który okazał się mieszaczem i z uporem maniaka Macieja Borynę umieszczał w treści lalki jako konkubenta baronowej Krzeszowskiej. Jak znaleźć najbliższego streszczacza? Bardzo prosto, wystarczy się rozejrzeć. W dzień łazi po ośrodku i szuka zajęcia, wieczorem zazwyczaj jest DJ-em.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: Rachel Portman z muzyką z filmu Czekolada w RMF Classic przypomniała nam, że w wakacje na śniadanie taki napój może być dobrą alternatywą, szczególnie gdy za oknem trochę pochmurno. A żeby jeszcze nieco Was pobudzić, mamy garść wieści sportowych.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: A na początek Tour de France, który nabiera tempa. Trwa największy kolarski wyścig świata. Tour de France jest na półmetku. Po 9 etapach zawodnicy mają za sobą pierwszy tydzień rywalizacji, a organizatorzy musieli nawet skrócić jeden z etapów z powodu fali upałów. Przed kolarzami dzisiaj jeden dzień przerwy, a od wtorku rozpocznie się kolejna, bardzo wymagająca część wyścigu, która może przynieść zmiany w klasyfikacji generalnej. Tegoroczny Tour de France rozpoczął się 4 lipca w Barcelonie, a zakończy 26 lipca w Paryżu. Kolarze mają do pokonania 21 etapów i ponad 3300 km. Tymczasem na rozpoczętym ponad miesiąc temu mundialu dzisiaj 6 dzień bez meczów. We wtorek pierwszy z półfinałów, z którym Francja zagra z Hiszpanią. W środę o finał będą z kolei walczyć reprezentacje Anglii i Argentyny. Kibicującym życzę wielkich wrażeń.

0: Dymitr Szostakowicz i walc pierwszej suity na orkiestrę jazzową zabrzmiał w RMF Classic. A gdzie my się wybierzemy znowu w ramach filmowej mapy Polski? Za chwil parę przypomnę najważniejsze informacje w tym temacie. Wcześniej zapraszam na aktualną prognozę pogody.
1: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: A, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Sprawdzamy, co na mapie pogody. Trochę chmur, trochę słońca, przelotny deszcz i burze. Większe przejaśnienia możliwe po południu, głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Miejscami przelotny deszcz, intensywniejszy na wschodzie, tam możliwe również burze z gradem. A na termometrach od 19 stopni na południu i nad morzem przez około 25 w centrum do 28 maksymalnie na południowym zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. Jest 9.30, trwa wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową na lato. U nas za chwilę piosenka z serialu Jan Serce, a teraz kolejny fragment soundtracku z filmu Projekt Hail Mary. Daniel Pemberton jest autorem tej muzyki.

0: To była piosenka Seweryna Krajewskiego z serialu Jan Serce, a serial ten kręcono, przypomnę, głównie we Warszawie, ale ekipa filmowa pracowała też w innych miastach, m.in. w Piotrkowie Trybunalskim, w Otwocku czy w Łodzi. A gdzie my się wybierzemy w kolejnej edycji filmowej Mapy Polski? No trochę już podpowiedziałam, resztę powiem za chwilę.
1: Filmowa Mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
0: Jak wiecie, ruszyliśmy w trasę, by stworzyć taką właśnie filmową mapę Polski, a tego lata odwiedzimy miejscowości, które stały się planem filmowym różnych wspaniałych produkcji. No i jak już wiecie, kolejnym przystankiem na naszej mapie jest miasto Łódź, do której zawitamy w najbliższą środę, 15 lipca. To właśnie tutaj powstały sceny do wielu kultowych produkcji, m.in. do filmu Wabank, do Ziemi Obiecanej, do produkcji takich jak Daleko Trzos, Kariera Nikodemadyzmy czy do filmu Krzyżacy. Zatem czekamy na Was 15 lipca od godziny 10 na rynku Włókniarek Łódzkich, bo tam pojawi się nasze mobilne studio RMF Classic. No a to jest też wyjątkowe miejsce filmowe. Będziemy o tym opowiadać. No i stamtąd właśnie będziemy nadawać program na żywo z plenerowego studia RMF Classic. Na uczestników czekać będą strefa relaksu z leżakami, wakacyjna atmosfera, w której będzie można zdobyć nasze gadżety, bo będą konkursy, no i będą oczywiście spotkania z gośćmi związanymi z filmową historią Łodzi. Cały program poprowadzi Dariusz Stańczuk, a relacje z wydarzenia będziecie mogli śledzić na bieżąco w naszych mediach społecznościowych i na antenie RMF Classic. A my czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia, które miasto powinniśmy jeszcze odwiedzić i które wpiszemy na naszą filmową mapę Polski RMF Classic. Dajcie znać, wejdźcie na naszą stronę internetową i wypełnijcie formularz, który znajdziecie na rmfclassic.pl. Serdecznie zapraszam.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.

0: stolicy i Wrocławia wydawali najwięcej na odzież, obuwie, rozrywkę i kulturę. Zaglądając do Ekspresu Wieczornego z 13 lipca 1976 roku przeżywamy déjà vu. Mieszkanka Warszawy skarży się, że ma problem ze zwrotem kaucjowanych butelek. Rzecz jasna, szklanych plastikowych wtedy nie było. Wyrzucić szkoda, a sklepy pomimo zarządzenia zobowiązującego do skupu nie chcą przyjmować, bo brakuje skrzynek. Czyli nic się nie zmieniło. Dzisiaj mamy automaty, o ile działają. W lipcu w Montrealu odbywa się olimpiada, o czym zawiadamiały nie tylko relacje dzienników. Dla warszawskich zakładów telewizyjnych była to okazja, aby zareklamować nowoczesne odbiorniki na korzystnych warunkach zakupu ratalnego. Oddając stary telewizor, sklepy udzielały dodatkowo 15% bonifikaty. A co z kolejkami? Owszem, były, ale poradzieckie kolorowe rubiny.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Material Girl w wersji instrumentalnej, bo ze ścieżki dźwiękowej do serialu Bridgertonowie z sezonu drugiego. Tymczasem zbliża się 10, to znaczy, że za chwilę najświeższe fakty RMF Classic. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Słuchacie RMF Classic, jest 10:00, czas na najświeższe fakty. Ma je dla nas Michał Zieliński.
9: Nie tylko kontrola nad płacami personelu, limit zarobków lekarzy, nie tylko centralna e-rejestracja i e-kolejki, ale też możliwość anonimowego informowania o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Takie narzędzie również ma się znaleźć w pakiecie reform proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Jak się dowiadujemy, pacjenci mieliby zyskać możliwość, by bez ujawniania tożsamości mogli zawiadamiać władze o tym, na przykład, że lekarza nie ma na dyżurze albo że inny pacjent został przyjęty bez kolejki. Finansowo niewydolna ochrona zdrowia jest ostatnio jednym z głównych tematów debaty publicznej. Uwagę na wady systemu zwrócił skrajny przypadek 28-letniego lekarza ze stolicy, który zarabiał na fikcyjnych, m.in. kontraktach ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Prawie połowa Polaków uważa, że osoby odpowiedzialne za tę aferę w warszawskim szpitalu południowym nie poniosły do tej pory wystarczających konsekwencji. Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Co jeszcze wynika z tego badania? O tym nasz dziennikarz Jakub Rybski.
10: Tylko co piąty Polak uważa, że reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w szpitalu południowym była właściwa. To przede wszystkim wyborcy Koalicji Obywatelskiej, ale też osoby starsze i z wyższym wykształceniem. Z kolei aż 47% ankietowanych ocenia, że działania obecnej władzy były niewystarczające.
11: Śledztwo jest prowadzone, tak? Nadal przez prokuraturę. Trzeba zaczekać na wyniki, oczywiście jest to niepokojące. Nie powinno tak być.
12: Co pomogą dymisje? Nic.
13: 20 lat tak. Służba zdrowia jest chora, więc to w ciągu jednego roku
12: nie
13: czy pięciu.
12: Zdrowią z powodu jednego lekarza, zwłaszcza, że co szpital, to się robi kolejna afera.
10: To głosy mieszkańców Warszawy. Co ciekawe, z sondażu wynika, że 13% Polaków w ogóle nie słyszało o aferze w szpitalu południowym.
9: Wielu Polaków nie słyszało też pewnie o tym, że nowa partia wchodzi na scenę polityczną. Partia nazywa się Unia Centrum. Powstała z połączenia klubu parlamentarnego Centrum, będącego częścią koalicji rządowej i Unii Europejskich Demokratów, która jest kolejnym wcieleniem dawnej Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Szefowa klubu Centrum Paulina Henning-Kloska staje na czele partii, którą sama przedstawia jako
14: pro-gospodarczą, pro-środowiskową i pro-europejską.
15: Salony, proszę Państwa, też muszą wrócić. Jest wiele osób, które chcą umiarkowania, zasad, merytoryki.
9: Dodaje Elżbieta Bieńkowska, dotychczasowa szefowa Unii Europejskich Demokratów, zapowiadając, jak to ujmuje, powrót kultury politycznej. Konwencja programowa Unii Centrum ma się odbyć we wrześniu. Do partii z klubu Centrum na razie nie przeszedł Ryszard Petru. Jak donoszą nasi reporterzy, ten nosi się z zamiarem powołania jeszcze jednej, własnej partii. Puma, poszukiwana od wielu dni w gminie Polanów w zachodniopomorskim, złapana. Najnowsze informacje dotyczące drapieżnika, który budził strach mieszkańców, ma nasza dziennikarka Anna Pałamar. Jak się udało schwytać zwierzę?
16: Zadziałały wabiki porozstawiane w okolicach miejscowości Karsinka. Tam puma widziana była kilkukrotnie, bo podchodziła nawet do domów mieszkalnych. W niedzielne popołudnie zwierzę wyszło z lasu, a służbom udało się oddać celny strzał usypiający. Według wstępnych ustaleń puma miała trafić do poznańskiego ogrodu zoologicznego, ale nie jest to jeszcze przesądzone.
9: A na drugim końcu Polski bez oddania strzału schwytano zagranicznego handlarza bronią, ale o tym już w kolejnych faktach RMF Classic.
8: Te o 11 zapraszamy. Teraz jeszcze prognoza pogody.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Dziś trochę chmur, trochę słońca i przelotny deszcz. Po południu intensywnie może padać na wschodzie. Tam również burze z gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni na południowym wschodzie i nad samym morzem przez około 25 w centrum do 28 na południowym zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany. Na wschodzie miejscami porywisty, północny i północno-zachodni. Z każdym dniem będzie coraz cieplej.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: 4 minuty po 10:00, Katarzyna Chnet w Śniadaniu Mistrzów. Ja z Wami jeszcze do 11:00 z najpiękniejszą muzyką filmową na lato. A w tej godzinie czeka nas jeszcze rozwiązanie konkursu Brzmienie Lata. To około 10:40. Wtedy dowiemy się, kto dzisiaj zgarnie wakacyjny gadżet RMF Classic. A już za chwilę wpadnie do nas Natalia Ryba i ogłosi kolejną ciekawą akcję filmową, bo szykujemy dla Was coś wyjątkowego. Teraz wyjątkowy pianista Lang Lang przy fortepianie. W jego wykonaniu usłyszymy walca S-dur op. 18 Fryderyka Chopina.

0: Muzyka Chopina dostojnie wybrzmiała w RMF Classic, bo i wiadomość mamy dla Was nie byle jaką. Kolejna akcja specjalna nam się szykuje i zadanie do wykonania dla Was na imieniny Bogdana. Zaraz wszystko dokładnie opowiemy.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
0: Otóż zbliża się premiera trzeciego sezonu serialu 1670 i z tej to właśnie okazji mamy specjalną akcję dla Was, o której opowie teraz Natalia Ryba. Cześć!
2: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: No to opowiadaj, co to się będzie działo i co nam szykujesz również w social mediach.
2: Ja nie mogę się doczekać, ponieważ słuchajcie, już w piątek, z okazji tego, że właśnie tak jak powiedziałaś, premiera trzeciego sezonu serialu 1670 się zbliża. Serialu, który otrzymał od nas i od Was Mozarta RMF Classic.
0: No właśnie.
2: Dokładnie. To Dobromir Dymecki, aktor, który wciela się w postać tego kultowego Bogdana, przyjdzie do naszego studia w godzinach od 16 do 18 i będzie odpowiadać na wasze teorie fanowskie, jaki los go spotka w trzecim sezonie, bo drugi sezon zakończył się dla niego tak, że my wcale nie wiemy, co może go spotkać. Rozumiesz, że to jest wszystko jedna wielka niewiadoma. I teraz przez ten cały tydzień, od dzisiaj, od teraz, zbieramy wasze wiadomości głosowe, które możecie do nas wysyłać na Instagramie i na Facebooku, w których podzielicie się z nami teoriami, co może go czekać właśnie w tym trzecim sezonie.
0: Ale to muszą być takie nagrania porządnie zrobione, bo my je będziemy emitować później.
2: Będziemy
0: tak?
2: Ale nie muszą być porządnie, po prostu włączacie dyktafon i nagrywacie, jakby nie przejmujcie się. Kasia jest radiowcem, więc wiecie, ona musi być zawsze profesjonalna.
0: Ja muszę być elegancka.
2: Ale my aż tak nie musimy, więc nagrywacie swoje teorie fanowskie do nas na Instagram, na Facebook przez ten cały tydzień, do piątku włącznie. Najlepsze wyemitujemy na antenie i do wygrania będzie, słuchajcie, nie lada gratka, ponieważ bilety wstępu na panoramę 1670 we Wrocławiu.
0: Wow.
2: Czyli specjalny też event właśnie poświęcony temu, że nowy sezon przed nami.
0: Ty już tam byłaś na tej panoramie?
2: Nie, ona się dopiero, kochana, otwiera 30 lipca. Będę tam na Nowych Horyzontach.
0: Właśnie.
2: Wszystko wam pokażę.
0: To wtedy też nam opowiesz, co i jak. No dobrze, słuchajcie, no to szykuje się naprawdę nie lada gratka dla wszystkich fanów tego serialu. Mam nadzieję, że staniecie na wysokości zadania. Przypomnij jeszcze, do kiedy można wysyłać te głosówki?
2: Od dzisiaj do piątku włącznie i słyszymy i widzimy się z Dobromirem na żywo w naszym studiu w piątek 17 lipca od godziny 16.
0: Natalia Ryba była dzisiaj z nami w śniadaniu mistrzów RMF Classic. Bardzo ci dziękuję.
2: Do zobaczenia.
0: A u nas akcent muzyczny z serialu 1670 z sezonu drugiego. Utwór, który bardzo lubicie. My również. Bez Andrzeja.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Łodzi, gdzie kręcono Idę, Wabank i 300 mil do nieba.
3: Relacja z najbliższego przystanku naszej trasy już w środę po 10 w RMF Classic.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, jest 24 minuty po 10, a my wracamy teraz na ścieżkę dźwiękową. Niebawem u nas Bono i U2. Będzie też muzyka Jamesa Hornera z filmu Braveheart, Waleczne Serce. To za kilka minut. Wcześniej prognoza pogody, a teraz walc maskarady Arama Haczatrujana. Gra Królewska Orkiestra Filharmoniczna, prowadzi Jurij Simonow.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: I co sprawdzamy jeszcze, co na mawie pogody? Początek tygodnia pod chmurami, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, gdzie pojawią się przelotne opady deszczu. Po południu i wieczorem możliwe również burze i burze z gradem. Na termometrach od 19 do 20 stopni w rejonach podgórskich i nad samym morzem, przez 24-25 w centrum, do 28 na zachodzie. Wtorek i środa coraz cieplej, ale nadal z burzami. Czwartek i piątek fala upałów i gwałtowne burze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uff, powojowałoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany, to puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.
0: Reklama.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki.

0: 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: To był galop piekielny z Orfeusza w piekle Jacques'a Offenbacha. Grał orkiestra opery lyońskiej, prowadził Mark Minkowski. A ja zapraszam na finał zabawy Brzmienie lata. Dziś przypomnę, inspirował nas dźwięk pociągu.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Kilka pięknych maili przyszło do mnie w sprawie dźwięku pociągu i naszego konkursu Brzmienie lata. Bardzo wam dziękuję za wszystkie. Wzruszyłam się czytając je, no ale nie mogło być inaczej. Wybrałam ten jeden mail, który mnie po prostu chwycił za serce. To jest opowieść, którą wysłała mi pani Barbara, a jej treść brzmi tak. W latach 80. w lutym jechałam do Białegostoku z Warszawy na studia. Straszliwie zatłoczonym pociągiem. Nie było dosłownie gdzie postawić drugiej nogi. Stałam na korytarzu. Zauważyłam wolne miejsce siedzące w przedziale, lecz sądziłam, że z pewnością ktoś wyszedł do toalety, bo to niemożliwe, żeby wobec tak dużej ilości pasażerów nikt nie zajął tego siedzenia. I jak pisze dalej pani Barbara, oczywiście okazało się, że to miejsce było wolne, więc czym prędzej je zajęła. W przedziale byli sami starsi ludzie, a obok mnie siedział młody, przystojny student, pisze dalej pani Basia. Okno przedziału było zepsute i otwierało się samoistnie, co i rusz. Ponieważ byliśmy najmłodsi, wstawaliśmy co chwilę i usiłowaliśmy wspólnie zablokować to okno wobec blisko 20-stopniowego mrozu na zewnątrz. Po dojechaniu do Białegostoku pożegnaliśmy się z owym studentem. Po chwili jednak okazało się, że stoimy na tym samym przystanku i czekamy na ten sam autobus. Umówiliśmy się więc na spotkanie i tak oto Grześ został moim mężem. Po latach nasza starsza córka podróżowała pociągiem z Olsztyna do Warszawy i poznała siedzącego w tym samym przedziale studenta, z którym rozmawiała całą podróż. Dziś są małżeństwem od 18 lat. No wręcz niewiarygodne. Pani Barbaro, zatem historie pociągowe okazały się i dla pani córki szczęśliwe. Ja życzę takich pięknych spotkań wszystkim studentom. Być może komuś powtórzy się taka historia, chociaż podwójne małżeństwo z pociągu raczej rzadkość. Pani Barbaro, oczywiście nasz wspaniały bidon z logo RMF Classic powędruje do pani pocztą. Piękne dzięki za tego maila, a pozostałych państwa zapraszam na kolejną odsłonę naszego konkursu znów jutro.

0: Rydwany Ognia Wangelisa. Na do widzenia ode mnie w śniadaniu mistrzów RMF Classic. Zbliża się 11, za chwilę najświeższe fakty, a po nich program Wakacje z mitami poprowadzi Dariusz Stańczuk. Ja kłaniam się pięknie, Katarzyna Chnat. Do usłyszenia znów jutro z samego rana.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję. Takie

0: kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
2: Dobry design i nowinki zza oceanu.
1: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
2: To nasz plan na życie z klasą.
1: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
3: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
10: Po reklamie.
11: I punktualnie 11. Michał Zieliński i najświeższe w RMF Classic fakty.
12: Jeszcze, bo zaczynamy od informacji z ostatniej chwili o tym, że Warszawa będzie siedzibą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ogłosił to przed momentem dyrektor generalny agencji Józef Aschbacher. O celach nowego projektu mówi premier Donald Tusk.
13: Jednym z celów ESY, realizowane także z polskiej składki, jest budowa, to jest przełomowy projekt, także pierwszego polskiego statku kosmicznego, który będzie mógł zapewniać dużo większe możliwości transportowe między Ziemią a satelitami, serwisowanie satelitów, tankowanie, etc. Więc to tylko jeden z przykładów.
12: A teraz o innym unijnym przedsięwzięciu, które na razie się nie udaje. Szefowie dyplomacji krajów Unii Europejskiej mają dziś omawiać 21 pakiet sankcji przeciwko Rosji, a wczoraj ambasadorowie państw członkowskich nie zdołali uzgodnić tego pakietu. Czasu pozostaje niewiele. 15 lipca, czyli w środę, zmienią się zasady dotyczące rosyjskiej ropy, zauważa z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
14: Jeśli do 15 lipca nie będzie porozumienia, automatycznie wzrośnie limit cenowy na rosyjską ropę, przy którym zachodnie firmy mogą obsługiwać transport tego rosyjskiego surowca. Stało się to problemem, bo po wzroście cen ropy na światowych rynkach, m.in. w związku z napięciami wokół cieśniny Ormus, wzrosła także cena rosyjskiej ropy. W praktyce oznaczałoby to złagodzenie sankcji i umożliwiłoby Rosji większe zarobki na eksporcie ropy i finansowanie wojny. Komisja Europejska chce tego uniknąć, ale nadal nie ma zgody między państwami członkowskimi.
12: Szef ukraińskich firm naftowych Serhii Korecki, minister energii Denys Szmychal albo obrony Mikhajło Fedorow, ewentualnie burmistrz Charkowa Ihor Terekow. To według dziennika Ukraińska Prawda najbardziej prawdopodobni kandydaci do objęcia stanowiska szefa rządu Ukrainy. Wczoraj Wołodymyr Zełenski ogłosił dymisję dotychczasowej premier Julii Sfirydenko. Prezydent Ukrainy ma również zmienić szefów resortów siłowych. Handlarz bronią z Francji zatrzymany na polsko-ukraińskiej granicy służbom granicznym przekazał, że nie ma przy sobie dokumentów, bo stracił je po drodze, o czym informuje nasz reporter Dominik Smaga.
15: Oświadczył, że jest Francuzem i że chce przejść na ukraińską stronę granicy. Jego tożsamość udało się potwierdzić dzięki danym biometrycznym, ale okazało się też, że to poszukiwany europejskim nakazem aresztowania 25-latek, ścigany przez władze Francji za handel bronią i amunicją, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyrażanie zamiaru dokonywania aktów terroru. Mężczyzna ma trafić do Francji, tam grożą mu 4 lata więzienia.
16: Znamy fakty.
12: W Film Michael o życiu Michaela Jacksona przechodzi do historii kina. To jest pierwszy film biograficzny, który przekroczył granicę miliarda dolarów wpływów z kin na całym świecie. Ta produkcja wyprzedza dotychczasowych rekordzistów, czyli Bohemian Rhapsody i film Oppenheimer.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Niż ze wschodu, wyż z nadmorza norweskiego i ciepłe polarne morskie powietrze. To wszystko wpływa na pogodę w Polsce. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie i południowym zachodzie. Rozpogodzenie, poza tym przelotne deszcze, na wschodzie także burze. 19 maksymalnie na wybrzeżu i południowym wschodzie, do 25 w centrum, do 28 stopni na południowym zachodzie Polski.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Kultowa już animacja z muzyką Michela Legranda, Biały Delfin, na horyzoncie. To za moment już w naszym radiowym, wakacyjnym kinie. Na razie Georges Bizet i Carmen, pieśni Torradora.

0: Michel Legrand i muzyka z animacji Biały Delfin. To już pojutrze światowa, a dwa dni później w piątek będzie polska premiera Odysei. Superprodukcja Christophera Nolana to ponoć zapierające dech w piersiach sceny. To gwiazdorska obsada z Mattem Damonem w roli tytułowej, w roli życia, jak pisano po londyńskiej prasowej premierze. Czekając na tę Odyseję, bawimy się w ten oto konkurs.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
0: W każdej odsłonie mówimy o wybranej postaci z greckiej mitologii. No nie są to wybitnie trudne rzeczy, bo przecież mityczni bohaterowie, choć wymyśleni dawno temu, żyją wokół nas. Od nazw gwiazdozbiorów po gry, w których też przecież występują. Dziś mamy dla was dwie mitologiczne postacie do odgadnięcia, a warto dobrze odgadywać i ciekawie też odpowiadać na dodatkowe pytanie, bo do wygrania i dziś róg wakacyjnych obfitości. Zobaczcie, rmfclassic.pl, wakacje z mitami. Już można się tam przymierzać do pisania w konkursowej sprawie. Pierwsza podpowiedź jeszcze w tej godzinie programu. Dariusz Stańczuk, zapraszam. Cztery wesela i pogrzeb teraz w naszym kinie i song grupy Wet Wet Wet.

0: Reklama.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej, a filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: Vitamin String Quartet dostarcza nam wakacyjnie muzycznej witaminy. O tej porze u nas jest wakacyjnie, a do tego mitycznie i konkursowo. W zabawie Wakacje z mitami odgadujecie dzisiaj aż dwie postacie z greckiej mitologii. Ten mit to opowieść o ojcu i synu, o ludzkiej pysze, no i o karze za tę pychę. Na Krecie cała rzecz się rozgrywa, ale zanim na Kretę trafił starszy z interesujących nas panów, w Atenach zabił swego bratanka i uczniów. Chłopak Perdix zdolnym był rzemieślnikiem, piłę wynalazł na przykład, a że zazdrościł mu tych jego zdolności starszy nasz bohater, to go zabił po prostu. A potem udał się na Kretę, gdzie u króla Minosa był budowniczym. Pracował dobrze, więc król nie pozwalał mu wracać do ojczyzny. Postanowił więc nasz bohater ruszyć wraz z synem. Omijając drogę morską, postanowił ruszyć w podniebną podróż. O jakim micie opowiadam? Bohaterowie tego mitu to jak się nazywają? Piszcie finał z nagrodami o 14:30.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: To, co do tego rogu pakujemy, też oglądać można na rmfclassic.pl. Wakacje z mitami, tam też rubryki do wpisów. Formacja The Turtles tymczasem. Happy Together.

Angelo Badalamenti, filmowa muzyka i miasteczko Twin Peaks. Jak tam u was wakacje? Wakacji nie ma sztuczna inteligencja. Coraz szybsze robi postępy. Wielu naukowców wierzy, że sztuczna inteligencja wkrótce dorówna człowiekowi tam, gdzie jeszcze odstaje. Ale są też inne głosy, że prawdziwa ludzka inteligencja jest dla maszyn nieosiągalna. Pisze o tym Peter Denning w książce Escaping the Yoke of Unintelligent Machines. Wyzwolenie człowieka z okowów nieinteligentnych maszyn jest zdaniem autora jak najbardziej możliwe, bo jeśli sztuczna inteligencja doskonale przetwarza dane, nie ma tak zwanej wiedzy ukrytej, a to wielki obszar ludzkiego poznania, którego nie da się wyrazić słowami. Maszyny owszem manipulują słowami, symbolami, ale nie pojmują ich znaczenia. Nie mają też tak zwanej wiedzy kulturowej. Może jednak maszyny nas ludzi nie stłamszą, może jest nadzieja. Książkę Petera Denninga na ten temat polecam waszej uwadze. Jerzy Fryderyk Händel tymczasem w RMF Classic, Rinaldo i słynna aria Lascia che pianga z tej opery.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama.
9: Teoria.
8: I praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Kaufland jest fresh.
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Juhu, jedziemy do...

0: bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Po reklamie.
2: 13 lipca, poniedziałek, 12 punktualnie. Michał Zieliński i Fakty RMF Classic.
3: Przeszkody na drodze do porozumienia Polski i Ukrainy w sprawie broni. Nasz kraj miał przekazać Ukrainie samoloty MiG, zaś Ukraińcy w zamian mieli Polsce przekazać technologie dronowe. Jednak, jak mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk, porozumienie na razie nie jest realizowane.
4: Ta lista została ustalona wspólnie, jeżeli chodzi o sprzęt, który powinien być przekazany Polsce. Przyjechała komisja ze strony Ukrainy, komisja obejrzała samoloty i uznała, że Ukraina jest ciągle tym zainteresowana, ale najpierw te samoloty wymagają modernizacji. My powiedzieliśmy, świetnie, ale na pewno nie na nasz koszt.
3: Rozmowy wciąż trwają, dodaje wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. Francja wezwie na dywanik ambasadora Rosji. Jak informuje szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot, ma to związek z cyberatakami wymierzonymi we Francję, ale także inne kraje europejskie, również w Polskę. Francuski minister nie wskazuje, kiedy doszło do tych ataków, ale oświadczył, że za kampanią stoją z pewnością rosyjskie służby specjalne. Wielki korek powstał na wjeździe do Lublina od strony Rzeszowa. Powodem jest ruch wahadłowy wprowadzony od dziś na Alei Kraśnickiej koło pętli Węglin Wróbla.
5: A chyba ze 40 minut.
6: 40 minut tutaj już czekamy na pewno.
7: Prace drogowe, 5 tygodni tak ma być.
6: O, jeny. To współczuję tym osobom, które będą jechały do Lublina i czekały.
8: Syn miał do lekarza i nie zdążymy, aby tyle, że zapłacimy i wrócimy do domu.
7: Długo pani czeka?
8: No już ponad godzinę.
3: Usłyszał nasz reporter Dominik Smaga. Późnym popołudniem może być jeszcze trudniej, bo od 17 całkowicie zamknięta dla ruchu będzie jezdnia Alei Kraśnickiej w stronę centrum miasta. Mieszkańcy Szczecina natomiast będą mogli w 1,5 godziny dojechać pociągiem do Berlina, ale to dopiero po zakończeniu rozpoczętej właśnie przebudowy trasy kolejowej łączącej oba miasta. Od 5 lat z Berlina można dojechać pociągiem jedynie do Angerminde, a tam trzeba się przesiąść na zastępczy autobus do Szczecina.
9: Oczywiście powinna być kolej do Berlina. Mieszkamy w Poczdamie ogólnie, ale teraz właśnie przyjechaliśmy, mieliśmy wolny weekend, więc przyjechaliśmy tutaj pozwiedzać, pojechać nad morze.
10: I czym przyjechaliście?
9: Pociągiem.
10: Pociągiem, ale z jakąś przesiadką? Czy?
9: Tak, z wieloma przesiadkami. Byliśmy w Ingolstadt.
10: Pasewalk.
9: Właśnie stamtąd przesiedliśmy się, czekaliśmy na następny pociąg około 1,5 godziny, więc no, trochę czasu to zjadło.
10: To ile taka podróż zajęła w sumie?
9: Od nas około 3,5 godziny. Jeśli właśnie można by było z Berlina tutaj jechać, to pewnie 2 godziny nawet. Bardzo tak. Dużo czasu by się oszczędziło.
3: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Budowa 30-kilometrowego odcinka między Pasów a granicą z Polską ma skończyć się w przyszłym roku, a w międzyczasie powinny zacząć się prace po polskiej stronie. Ich finał zaplanowano na 2029 rok, czyli 1,5 godziny. To dopiero za 3 lata.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: W Polsce dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym wschodzie i południowym zachodzie rozpogodzenia. Poza tym przelotne deszcze intensywniejsze na wschodzie, tam też burze miejscami. 19 maksymalnie na południowym wschodzie i na wybrzeżu, 25 w centrum i na północy, do 28 stopni najcieplej na południowym zachodzie i na północnym wschodzie Polski.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Lato mistrzów muzyki filmowej tylko w RMF Classic.
13: Hi everyone, this is Trevor Morris.
14: This is Gustavo Santaolalla.
15: Hi, my name is Volker Bertelmann, aka Hauschka.
16: Hello, this is Tandun. Please listen to more film music. RMF Classic is my favorite station. Thank you. Dziękuję.
17: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Hans Zimmer i muzyka z Gladiatora w wakacyjnym RMF Classic. Znamy już najpiękniejsze miasto świata. W rankingu magazynu Time Out najpiękniejszym miastem globu został Kapsztad. Stolicę RPA doceniono za spektakularne krajobrazy. Położony między Atlantykiem a górami stołowymi, Kapsztad zachwyca, bo tam i bajeczne plaże, i malownicze wybrzeże. Zachwyca słynna Góra Stołowa właśnie, no i liczne zielone tereny, a to wszystko sprawia, że ludzie wysoko oceniają nie tylko widoki, ale także jakość życia w Kapsztadzie. Kapsztad, dość odległa, ale arcyciekawa wakacyjna destynacja. Polecam, kto skorzystać może. Też na Kreta, miejscem naszej konkursowej akcji dzisiaj w zabawie Wakacje z mitami. Kolejna konkursowa podpowiedź już za chwil parę w RMF Classic. Teraz Falcon Crest i muzyka z tego filmu. Temat Billa Contiego.

0: reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie.
4: Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedrożność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedozoru nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
7: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka ZOO. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Po reklamie.

12:24 minuty na wszystkich zegarach w RMF Classic. Występ grupy Simply Red. Przed nami będzie Różowa Pantera. Będzie Kurier francuski z Liberty. Muzyka z tego filmu. Także na razie Bach, Jan Sebastian Bach, ze słynną tokatą D-moll w RMF Classic.

0: Filharmonicy Wiedeńscy i Edwarda Strausa, Polka Schnell Opus 228. Wracamy do mitycznych bohaterów w naszej konkursowej zabawie. Wracamy do ojca i syna, którzy w nietypowy sposób uciekali z Krety od króla Minosa. Co do ojca, trzeba powiedzieć, że to był taki starożytny MacGyver. Przypisywano mu wynalezienie wielu narzędzi, takich jak świder, poziomica, nawet żagle i maszty okrętowe. Od tych żagli to w sumie niedaleko było już do sprzętu, z pomocą którego ów jegomość w towarzystwie syna chciał z Krety czmychnąć. Jemu się udało, synowi nie. No ale to już kwestia synowskiej brawury. O jakich mitologicznych postaciach opowiadam dzisiaj? To jest pierwsze pytanie.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
0: Pytanie o bohaterów, pytanie zasadnicze to jedno. Druga rzecz, że trzeba jak najciekawiej odpowiedzieć na dodatkowe pytanie, zadanie, tu używając terminów zaczerpniętych z greckiej mitologii. rmfclassic.pl, wakacje z mitami. Tutaj do pisania w konkursowej sprawie zapraszam. Finał z nagrodami. Z nagrodami z naszego rogu obfitości o godzinie 14.30. Teraz Mick Hucknall na czele grupy Simply Red.

Szostakowicz, Dymitr i jego muzyka, która znalazła się w filmie Szerszeń na dźwiękowej ścieżce. Wcześniej wybrzmiała nam Różowa Pantera. Pantery chyba jeszcze w polskiej przestrzeni publicznej nie było. Była za to Puma, czas przeszły. Chyba wszystkich ucieszy, bo news z północy Polski nadszedł następujący. Przebywająca na wolności puma schwytana w okolicach Karsinki w zachodniopomorskim. Ten egzotyczny drapieżnik dał się pojmać. Oddano do pumy strzał ze środkiem nasennym. No i przebywa teraz puma w ośrodku rehabilitacji dla dzikich zwierząt w Buszynie. Ma się podobno dobrze. Pumie życzymy udanej rehabilitacji. No a ludziom, lokalcom, mieszkańcom, turystom spokojnych już wycieczek do zachodniopomorskich lasów. Nancy Sinatra teraz nam zaśpiewa z Kill Billa. To jest muzyka, to jest wakacyjne RMF Classic.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Mamusia?
12: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: A, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Musisz wejść na wyższy poziom?
16: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
18: 13 punktualnie, Michał Zieliński i fakty RMF Classic.
19: Jeden z mocniej zadłużonych szpitali w kraju, numer jeden na liście pogrążonych w długach placówek w województwie warmińsko-mazurskim, łączy oddziały, tak jak wiele innych szpitali w kraju. Mimo ponad 90 milionów złotych długów, placówka płaci trzem swoim lekarzom ponad 1 000 000 złotych rocznie. Teraz ma pozbyć się części płacowego ciężaru, łącząc trzy oddziały: interny, nefrologii i chorób płuc. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej, informacji nieoficjalnych, ten szpital próbował już zamknąć oddział położniczy, bo średnio rodzi się tam jedno dziecko na 4 dni. Ale w tej sprawie szpitala w Bartoszycach protestowali wtedy ramię w ramię posłowie partii rządzącej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Dotychczasowe konsekwencje wyciągnięte wobec osób odpowiedzialnych za aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie nie są wystarczające, tak uważa niemal połowa Polaków w sondażu Opinia 24 dla RMF FM. 19% ocenia, że rządzący zareagowali na aferę prawidłowo. Co na to politycy? To sprawdzał nasz reporter Jakub Rybski.
20: Politycy koalicji rządzącej zapewniają, że to nie koniec konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za aferę w Szpitalu Południowym. Wszystko jednak zależy od wyników śledztwa prowadzonego przez prokuraturę.
21: Te śledztwa trwają, CBA
10: zabezpiecza dokumenty, więc odpowiedzialność przyjdzie. W tej chwili są wyciągane wnioski w oparciu o niewłaściwy nadzór, niewłaściwą kontrolę.
20: Mówił mi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Polityk dodał też, że konieczna jest reforma systemu nadzoru nad szpitalami. Z kolei opozycja twierdzi, że rządzący, a w szczególności Rafał Trzaskowski, próbują uciec od odpowiedzialności za tę aferę.
21: Tego nie da się zamieść pod dywan, nie opowiadać o tym, że sprawa już jest wyjaśniona, załatwiona.
20: Powiedział Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości. Poseł stwierdził, że to Rafał Trzaskowski, a nie jego zastępczynie, powinien podać się do dymisji.
18: Warszawa będzie siedzibą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ogłosili to, jak już informowaliśmy, dyrektor generalny ESA i premier Donald Tusk. Co na to mieszkańcy stolicy?
22: Fajnie, że Warszawa jest rozpoznawana jako takie większe miasto europejskie.
23: Na co pan liczy, na jakie konsekwencje tego, że tutaj powstanie to centrum?
22: Nie wiem, chyba głównie na miejsca pracy tak naprawdę. To jest dla mnie najistotniejsze w tym momencie. A tu dodatkowo jest to jakiś prestiż na pewno dla Polski i dla Warszawy.
23: Ucieszyła pana ta decyzja o tym, że to właśnie tutaj, Warszawa?
24: Myślę, że tak. Sam śledzę. Mam nadzieję, że w końcu Polska wyśle swoich ludzi częściej, bądź chociaż sprzęt.
23: Pan ma pomysł, gdzie dokładnie, w której części Warszawy to centrum mogłoby działać?
24: Kierowałbym się bardziej ku stronom zachodnio-południowych Warszawy, ze względu na lotnisko Bemowo.
23: Ja, duża przestrzeń tam jest.
24: Tak, zdecydowanie.
18: Te głosy zebrał nasz reporter Michał Dobrowicz. Jeszcze w tym roku mają się zacząć badania geologiczne potrzebne do budowy metra w Krakowie. Ten etap przygotowań będzie najtrudniejszy, mówi Marek Grochowicz, zastępca dyrektora Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta.
25: Musimy wejść realnie w teren, na różne działki prywatne, przede wszystkim publiczne, a ten proces może po prostu dłużej trwać, dlatego zdecydowaliśmy się podzielić ten przetarg i już w tym miesiącu, miejmy nadzieję, otworzymy oferty i jeszcze w tym roku te badania by się rozpoczęły w terenie, tak żeby w przyszłym roku mieć już dokładne wyniki dla całej trasy linii metra, tak żeby można było już potwierdzać trasę na poziomie studium wykonalności.
18: Jednocześnie miasto ogłosiło dziś przetarg na prace przedprojektowe. Ten przetarg daje możliwość starania się o środki europejskie na budowę metra.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: 13 dzień lipca w Polsce zachmurzony, w sumie rozpogodzenia jedynie na północnym wschodzie i na południowym zachodzie. Poza tym deszcze przelotne, intensywniejsze na wschodzie. Na wschodzie także burze możliwe. Maksymalnie 19 na południowym wschodzie i na wybrzeżu do 25 w centrum i na północy najcieplej na południowym zachodzie i na północnym wschodzie Polski do 28 stopni.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
27: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
28: Ja cały czas słucham, już nie tylko pod prysznicem. Magda Cielecka.
29: Pozdrawiam, Ania Rusowicz.
30: Zapraszam do RMF Classic, Grzegorz Markowski, Perfekt.
31: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Laputa, podniebny zamek i z tego filmu temat Joe Hisa i jego wakacyjne RMF Classic. Wakacyjnie emitujemy dla Was specjalnie wyselekcjonowaną muzykę. Co jeszcze robimy wakacyjnie? Na przykład tworzymy filmową mapę Polski. Odwiedzamy miejsca, które grały rolę filmowych planów, zakątki, gdzie powstawały słynne kinowe hity, czy pamiętne telewizyjne seriale, a wszystko to z Wami razem odkrywamy. Cały czas zapraszamy Was do pisania w sprawie, bo może gdzieś akurat w waszych stronach powstawał kiedyś jakiś film albo serial. No i działy się tam wtedy rzeczy ciekawe, niezwykłe. Zgłaszajcie miejscowości, najlepiej na tyle ciekawie i przekonująco, żebyśmy właśnie do was się wybrali z naszą radiową ekipą i z naszym mobilnym studiem RMF Classic. Wasze zgłoszenia cały czas przyjmujemy na rmfclassic.pl, filmowa mapa Polski, a autorki i autorów najciekawszych zgłoszeń bardzo fajnie nagradzamy.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
0: Naszym pierwszym przystankiem był Toruń, tam gdzie rejs kręcono, a już pojutrze kolejny przystanek, kolejny punkt na naszej mapie to będzie Rynek Włókniarek Łódzkich w Łodzi. Rzecz jasna, zobaczycie przy okazji, jak powstaje radiowy program na żywo, plenerowy, pod chmurką. Będą specjalni goście z opowieściami o filmowej Łodzi. Będą leżaczki, przyjemności, atrakcje, konkursy. Nasza ekipa social mediowa będzie wśród Was działać. Zatem widzimy się pojutrze, we środę 15 lipca od godziny 10 przed południem będziemy na placu Włókniarek Łódzkich w Łodzi. Jesteśmy umówieni, prawda, łodzianki, łodzianie? Tymczasem The Fellowship, Ann Nikitin, jej temat z filmu Unchosen, Niewybrani.

0: reklama.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.

0: taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko złoty 32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

To jest wakacyjne RMF Classic. Za chwilę lot trzmiela na naszej antenie. Będzie także kolejna podpowiedź w konkursie Wakacje z mitami. Nadstawcie uszu. Zanim to wszystko jednak chopinowski Polonez Asdur opus 53.

0: Mikołaj Rimski-Korsakow i jego Lot Trzmiela. W naszym konkursie, w naszym greckim micie też lot, choć tylko w połowie udany. Właśnie wracamy do dramatu pewnego Ateńczyka, który na Krecie został budowniczym u króla Minosa. Tak dobrze ów budowniczy pracował, że Minos zwolnić go ze służby nie chciał. No więc nasz bohater wraz z synem ruszył w podniebną podróż do ojczyzny. Jak do tego doszło? Był ów człowiek wynalazcą ciesielskich narzędzi. Wynalazł także żagle, maszty, a żeby się z tej Krety wydostać dla siebie i swojego syna, zrobił skrzydła z piór poklejonych woskiem. Tak to właśnie panowie się wzbili w przestworze, no ale syn zbyt blisko poleciał słońca, skrzydła się roztopiły, no i młodzian wylądował w morskich falach. Okaże za pychę i niesłuchanie starszych jest to mit, a jego bohaterowie, jakie noszą imiona?
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: Identyfikacja bohaterów mitu to jedno, inna sprawa, że jak najciekawiej warto napisać w odpowiedzi na dodatkowe pytanie. Ktoś z was o 14.30 zdobędzie wypełniony prezentami róg obfitości, to w finale konkursu antenowym za godzinę już rmfclassic.pl. Wakacje z mitami, tam wrzucacie co trzeba do konkursowych rubryk. Michael Cimbello tymczasem i Maniac, hit z filmu Flashdance.

0: A3. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc Ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, ₷0,99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką ₷4,99.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie ₷2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko ₸8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.

L'estro armonico, z tego zbioru właśnie pochodzi ta muzyka, szósty koncert Amol Vivaldiego, który tak sugestywnie odmalował letnią burzę, to w czterech porach roku. Właśnie burzowe popołudnie się szykuje w Polsce. Instytut Meteo wydał ostrzeżenia. Burze z silnymi opadami deszczu i z gradem przejdą przez całe województwo podlaskie, wschód warmińsko-mazurskiego, północ mazowieckiego, północ lubelskiego i powiat skierniewicki w województwie łódzkim. Dla tych miejsc wydano alert pierwszego stopnia przed burzami. Od 16 dziś do północy ma obowiązywać ów alert. Uważajcie na siebie i bezpiecznie słuchajcie RMF Classic. Za dziś dziękuję. Dariusz Stańczuk, Ula Urzędowska za chwilę już przywita się z naszego warszawskiego studia. Dzieci Sancheza tymczasem w naszym radiowym, wakacyjnym kinie. Chuck Mangione, muzyka.

0: Reklama. Bow Media Expert Tani Ma. O tak, Tani Ma. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
4: Prognoza pogody w RMF Classic.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Stopniowo płynie coraz cieplejsze powietrze polarne morskie. Dziś zachmurzenie spore, ale z przejaśnieniami na północnym wschodzie i południowym zachodzie rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie, tam też możliwe burze oraz grad. Ale maksymalnie już 28 stopni na południowym zachodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Lato jak z filmu, tylko w RMF Classic.
8: Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy RMF Classic. Michał Żebrowski,
9: Maciej Sztur,
10: Robert Więckiewicz,
11: Tomek Szymszajner.
12: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
4: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Randy Newman prowadził nas ścieżką dźwiękową, a to była muzyka z filmu Historia małżeńska. A z nami z RMF Classic pisze się historia tego lata, lato 2026. Idziemy razem z wami każdą ścieżką, szczególnie dźwiękową.
1: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: 9 minut po 15, Ula Urzędowska, dzień dobry. Ocean muzyki czeka, najpiękniejszej muzyki filmowej będą sami swoi. To na początek muzyka Pawła Lucewicza, Joe kontra Wulkan, fragment ścieżki dźwiękowej filmu. Za chwileczkę Pinokio, czyli drzwi do świata bajki i baśni otwieramy, a na ścieżce dźwiękowej oprócz muzyki ludzie, miejsca, historia, spotkania, a także skarby.
1: Kierunek lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ich rodzinne motto to zastaw się, postaw się. Dlatego wszyscy wiecie, że przed nami udana impreza.
2: Cześć, z tej strony Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już w piątek imieniny Bogdana w RMF Classic. Do usłyszenia.
1: Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Już w piątek po 16 w RMF Classic. Szabla i strój sarmaty nie są obowiązkowe.
3: Reklama. Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
4: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.

0: To był siódmy taniec słowiański z opusu 72 Antonina Dworzaka. Tu RMF Classic, kierunek lato i pierwsza z naszych dzisiejszych podróży. Podróży ścieżką dźwiękową.
1: Podróże sakralne. RMF Classic prezentuje najpiękniejsze świątynie Europy.
0: A dziś Polska. Zapraszam do Lubina. To miasto na Dolnym Śląsku, a tam znajdziecie kościół Matki Bożej Częstochowskiej. On jest naszym celem. Tam z kolei duma i skarb Lubina. XVIII-wieczne organy. Dzieło organmistrza Martina Beniamina Liebehera. Lubińskie organy tworzą 1872 piszczałki, z czego 315 wykonano z drewna. Pozostałe piszczałki z różnych stopów cyny z ołowiem. Najmniejsza piszczałka w organach ma 11 mm. Największa prawie 5 metrów długości, a częstotliwości wydobywane dźwięki mieszczą się w zakresie dającym niemalże całe spektrum dźwięków wychwytywanych przez ludzkie ucho. Łącznie do budowy tego królewskiego instrumentu, o organach mówi się, że to cała orkiestra w jednym instrumencie, wykorzystano 12 gatunków drewna. Głównie to sosna, świerk, dąb, ale także na przykład heban. Metalowe piszczałki wykonano ze stopu cyny z ołowiem w różnych proporcjach i im więcej cyny w stopie, tym piszczałka ma jaśniejszą barwę i brzmienie, jest też połyskliwa i twardsza, a im mniej w stopie piszczałkowym cyny, więcej natomiast ołowiu, tym piszczałki mają ciemniejszą barwę oraz dźwięk. Są cięższe, metalowe, bardziej plastyczne. Są one umieszczone wewnątrz instrumentu. Organy w Lubinie mają przepiękną, barokową, bogatą dekorację składającą się z 300 różnych elementów. Pokryto je metodą tradycyjną 24-karatowym złotem. Na ten cel zużyto niemalże pół kilograma czystego złota, przygotowanego jako płatki o grubości mniejszej niż grubość ludzkiego włosa. Natomiast cały instrument waży 18 ton. Przy jego powstawaniu pracowało 60 osób przez niemal 2 lata. Jeżeli Dolny Śląsk macie na trasie, jeżeli Lubin macie blisko, to polecam zobaczyć, a przede wszystkim usłyszeć dumę i skarb Lubina, 18-wieczne organy.
1: Podróże sakralne. RMF Classic prezentuje najpiękniejsze świątynie Europy.

0: reklamę.
1: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.

0: polski cukier. Teraz tylko złoty 32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Jest kamieniem przeznaczenia. Jeśli widać w nim gołym okiem inkluzję, mówi się, że ma moc spełniania życzeń. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest szafir. Starożytni Persowie wierzyli, że niebieskie szafiry to po prostu fragmenty nieba lub samo niebo, ale odbite w tym pięknym kamieniu. Przekonanie, że niebieski kamień ma związek ze światem duchów, niebem i wiecznością, pojawiło się również w późniejszych stuleciach. I tak w VI wieku papież Innocenty III nakazał wszystkim kardynałom noszenie szafiru oprawionego w złoto na prawej ręce. Z czasem również ze względu na swój niebieski kolor kamień ten zaczęto wiązać z kultem maryjnym. Ze względu na związek szafirów ze światem wieczności, duchów i życia pozagrobowego, interesowali się szafirem również czarownice, czarnoksiężnice oraz nekromancerzy, czyli ci, którzy próbowali przywrócić zmarłych do świata żywych. W szczególnym zainteresowaniu mieli szafir, który w swojej strukturze zawierał widoczne gołym okiem inkluzję, ponieważ taki kamień nazywano chowańcem, czyli inkluzem. Był to duch, który został uwięziony wewnątrz kamienia, który musiał spełniać życzenia osoby, do której kamień ten należał. Motyw chowańca, czyli pomocnika czarownicy czarnoksiężnika, występował w licznych filmach, na przykład Harry Potter, Wiedźmin albo Sabrina. Ciekawa plotka głosi, że przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy wiąże się również z kwestiami paranormalnymi. Ponoć Zygmunt III Waza wraz ze swoim nadwornym alchemikiem pasjami interesował się przywoływaniem duchów, a wykorzystywano do tego szafir, który rozprzestrzeniał swoje niebieskie światło za pomocą zbliżonej do niego świecy. Niebieskie światło rozprzestrzenione przez szafir miało przyciągać dusze zmarłych do przywołujących je osób. Podobno król i jego alchemik ściągnęli na Wawel tak wiele duchów, że mieszkanie tam było już uciążliwe, więc konieczne było przeniesienie stolicy do Warszawy. A czym jest szafir? Szafir, a właściwie korund, to minerał, który jest dość powszechnie spotykany w przyrodzie. Jest to tlenek glinu. Jeśli utworzy się w ziemi, z upływem czasu pod wpływem wysokich temperatur i wysokiego ciśnienia w głębi ziemi, wykrystalizuje w postaci kryształu. I te okazałe kryształy są już rzadkością i są niezwykle cenne. Korund występuje w szerokim spektrum kolorów, od bezbarwnego, przez żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski, aż po czarny. Kiedy występuje w tych kolorach, nazywa się go szafirem. Jednak, kiedy jego kolor wkracza w odcień intensywnego różu do czerwieni, nazywa się go już rubinem. To bardzo dziwne rozwiązanie, zwłaszcza, że słowo szafir wyraźnie kojarzy się z kolorem niebieskim. Jednakże, w rzeczywistości, zgodnie z prawidłową terminologią gemmologiczną, jeśli korund jest czerwony, a czerwień ta spowodowana jest konkretnie obecnością chromu, to nie mówimy o szafirach, a o rubinach. To, czy korund kwalifikuje się do szafirów czy rubinów, bo znamy też różowe szafiry, zależy od tego, jak duże jest nasycenie chromu i samego koloru różowego w korundzie.
1: Dziewczyna z perłą w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
2: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
0: Na zysk?
2: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
0: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
2: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
0: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
16: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
0: Po reklamie.
17: Prognoza pogody w RMF Classic.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: Pogodowa kratka w poniedziałek, zachmurzenie duże, mniejsze, średnie, z większymi, mniejszymi, średnimi przejaśnieniami, do tego przelotne opady deszczu, najbardziej intensywny na wschodzie i tu miejscami burze, możliwe, że z gradem. Temperatura około 25 stopni w centrum i 28 na południu.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
20: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
21: Nazywam się Marla Radowicz.
22: Tu Igor Herbut.
23: Tu Krzysiek Zalewski.
24: Cześć. Cześć. Tutaj Kwiat Jabłoni i słuchacie RMF Classic.
25: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Tomasz Newman zabrał nas na spotkanie czwartkowego klubu zbrodni. Muzyka z popularnego serialu, a tu RMF Classic, kierunek lato, u nas poniedziałkowy klub książek. Po godzinie 17 w wakacyjne poniedziałki nasi dobrzy znajomi, Szymon Kloska i Tomasz Pindel, jak zawsze sercem i rozumem po stronie literatury, zadbają o uśmiech przy czytaniu książki. Wybiorą i polecą książki zabawne. Serdecznie zapraszam na to spotkanie, to już niebawem, a do tego czasu idziemy ścieżką dźwiękową i my spotykamy się między innymi ze słynnymi Carringtonami, bohaterami serialu Dynastia. Wejdziemy też na chwilę na pokład Titanica, a teraz fragment ścieżki dźwiękowej filmu Kill Bill.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szlachta nie pracuje. Szlachta imprezuje. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Świętujemy, jakby był XVII wiek. A naszym gościem honorowym będzie Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już w piątek po 16 w RMF Classic. Sarmacko, dobra impreza. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim.
0: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
3: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
2: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
3: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Po reklamie.

22 minuty po 17 i muzyczne uniwersum RMF Classic. Zapraszamy. Muzyka dużego i małego ekranu. Będzie muzyka z serialu Lekcje Chemii. Nowość na naszej antenie, coś ze ścieżki dźwiękowej, tytuł Gorąca rywalizacja, do tego Miasto Aniołów, Oficer i Gentleman, piosenka z filmu. Za chwilę też dołączą do nas Szymon Kloska i Tomasz Pindel, którzy zadbają o uśmiech podczas czytania książek. Teraz Allegro z koncertu skrzypcowego D-dur Vivaldiego. Wenecka orkiestra barokowa, a na skrzypcach gra Giuliano Carmignola.

0: Książki zabawne, czyli co czytać latem z uśmiechem na twarzy. Polecają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
1: W naszym wakacyjnym cyklu rozmawiamy o książkach, które są zabawne, pełne humoru i dowcipne, ale zarazem literacko i jakościowo wybitne, no bo wydaje nam się, że to chyba jest najlepsza opcja czytelnicza na lato. Dziś przyjrzymy się brytyjskiemu humorowi.
2: Tak, no bo ten brytyjski humor wręcz przysłowiowy jest i jak trafia...
1: Nie, to jest z kozery.
2: Jak trafia do literatury, to świetnie się tam realizuje i tak naprawdę piekielnie było trudno wybrać, bo jest tego sporo, ale my od lat czujemy miętę i głęboką sympatię do pana Davida Lodge'a, autora chociażby British Museum w Posadach Drży, czy ale... Gdzie leży granica.
1: Tak, ale też przede wszystkim ja go głównie kojarzę z tą tak zwaną trylogią, w skład której wchodzi Zamiana, Mały Światek i Fajna Robota. To są powieści, które wpisują się w tę tradycję literatury kampusowej. No i to jest właśnie David Lodge, którego ja lubię najbardziej, który no nie jest jedynym oczywiście przedstawicielem tej tak zwanej literatury kampusowej, czyli przypomnijmy, to są powieści, które dzieją się w środowisku akademickim. Bohaterami są wykładowcy uczelni, w tym przypadku brytyjskich, którzy wikłają się w różnego rodzaju historie, które są generalnie bardzo, bardzo zabawne. I to jest w ogóle świetny nurt, którego jestem entuzjastą, chyba nie tylko dlatego, że sam pracuję w środowisku akademickim, ale dlatego, że faktycznie jest to taka naturalna scenera, w której pojawia się mnóstwo bardzo ciekawych, bardzo dowcipnych i bardzo wyjątkowych postaci. A Lodge faktycznie ma, no, ma to takie oko złośliwca, ale i kogoś obdarzonego pewnym takim ciepłym trochę podejściem.
2: Tak, nie? Tam jest dużo ciepłej wrażliwości, które no, najczęściej gryzie się z humorem, ale Lodge potrafi to bardzo umiejętnie połączyć.
1: I gdybym miał namawiać Państwa do rozpoczynania znajomości z Davidem Lodge'em, gdyby jakimś cudem ktoś jeszcze po niego nie sięgał, to myślę, że Mały Światek jest takim doskonałym wejściem. Opowieść oczywiście, która ma bardzo wiele wątków, bardzo wiele postaci, bardzo wiele pomysłów, które się ze sobą spotykają i wikłają, no bo to wszyscy żyjemy w tym małym światku. Ja do dziś mam w głowie pewne sceny, pewne sytuacje, które gdzieś tam przewijały się w tym tekście, choć czytałem ją po raz pierwszy, kurczę, z 30 lat temu, pewnie z okładem. To jest zapadająca książka w pamięć i to jest też ten taki najdojrzalszy, najpełniejszy David Lodge. Jak się człowiek w nim rozsmakuje, to potem trudno przestać.
2: Trudno przestać i jest po co sięgnąć, więc to jest przygoda, która może potrwać, chciałem powiedzieć całe wakacje, ale nawet i dłużej.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Książki zabawne, czyli co czytać latem z uśmiechem na twarzy.
3: W naszym letnim paśmie rozmawiamy o literaturze humorystycznej i wysoce jakościowej literacko. Dziś przyglądamy się brytyjskiemu humorowi, brytyjskim pisarzom. No, tradycja to jest spora i różnorodność ogromna. Mówiliśmy przed chwilą o Davidzie Lodge'u i jego literaturze kampusowej. Teraz spojrzymy na postać, która wybuchnęła gdzieś tam w latach 80. literacko i która rzeczywiście stanowi taką trochę jakość literacką, humorystyczną samą w sobie.
4: Tak, i tu musimy się przyznać, że tu zachodzi sytuacja rzadka w naszym życiu, to znaczy najpierw była ekranizacja, dopiero później książka, ale tak byliśmy na to historycznie skazani. Mowa o książkach Sue Townsend, no od Adriana Molla lat 13 po czas Cappuccino, tych części jest sporo.
3: One bo Adrian Moll, bohater tej książki rośnie, dojrzewa i dalej pisze.
4: I bawi nieprzerwanie, bo sfrustrowany nastolatek to jedno, a niespełniony intelektualista to drugie. Są to bardzo zabawne figury. No ona też jest tu trochę bezlitosna dla swojego bohatera, co tu dużo mówić, tak. Ale darzy go pewną, nawet jeżeli nie sympatią, to jakąś taką matczyną troską.
3: Bo to chyba ma znaczenie, że jest to pisarka pisząca o najpierw właśnie o takim dojrzewającym chłopaku. Dojrzewający chłopacy, którymi kiedyś też byliśmy, świetnie nadają się do literatury humorystycznej, nie da się zaprzeczyć. Ale również, jak się okazuje, znakomicie jak na bohaterów literatury humorystycznej nadają się już dojrzewający albo przejrzewający mężczyźni. I pani Su faktycznie ma tutaj ucho, oko i rękę do tego rodzaju portretów.
4: Tak, ja nie wiem, czy ty pamiętasz w ogóle. Ty oglądałeś serial?
3: Tak, to rzeczywiście serial, bo najpierw potem się czytało książkę i pamiętam, że chyba w pierwszej odsłonie pojawił się wątek psa, który został spity wiśniówką. Wtedy mi to ogromnie rozbawiło. Może to nie jest do końca poprawne i dzisiaj byśmy psa wiśniówką nie karmili, ale to był tylko wstęp do tego, co się działo później, bo pamiętam też i jakby do dzisiaj tak czytam Adriana Molla jako bardzo też ciekawy taki sposób uchwycenia momentu, nie? Tam ta rzeczywistość lat 80., epoka Margaret Thatcher. Generalnie rzecz biorąc, to jest kapitalny portret też pewnej epoki, pewnych klas społecznych. Tam jest dużo więcej niż tylko żarciki z
4: bohaterów. To się ciągnie i rozwija w kolejnych tomach i to jest rzeczywiście rzadki przypadek, nie? Bo ten serial był pokazany w polskiej publicznej telewizji raz i chyba nie wrócił, a przynajmniej ja nie pamiętam, żeby wracał. Natomiast te książki jakoś tam towarzyszą już kolejną dekadę. Wszystkie są dostępne, więc namawiamy, bo dobra zabawa jest przy nich gwarantowana.
3: Brytyjczycy jednak tradycje humoru mają znakomite.

To preludium G-moll z opusu 23, numer 5 Sergiusza Rachmaninowa przy fortepianie Ingolf Wunder, laureat drugiej nagrody konkursu Chopinowskiego w 2010 roku. I tak brzmi RMF Classic, z pewnością różnorodnie. Już niebawem muzyka z serialu Biuro. Być może po to, aby przypomnieć, że czas biura zamykać i do domu wracać, a w tym powrocie też chętnie będziemy Wam towarzyszyć. Po 18:00 podpowiedzi kulturalne, oczywiście też muzyka, na przykład piosenka z filmu Miasto Aniołów, a teraz nowość. Muzyka z serialu Gorąca rywalizacja. To tytuł z minionego roku. Jedno uczucie i dwie gwiazdy hokeja.

0: reklama.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
4: Dobry design i nowinki zza oceanu.
3: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
4: To nasz plan na życie z klasą.
3: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
5: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
0: Po reklamie.
6: Naładuj akumulatory. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: To Łez Łówka, ciąg dalszy, fragment ścieżki dźwiękowej filmu, a to RMF Classic, kierunek wakacje, ciąg dalszy podróży dźwiękowej i kulturalnej. Teraz wszystkie ścieżki dźwiękowe i kulturalne prowadzą nas do...
1: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Torunia.
0: A w Toruniu, w wielu punktach tego pięknego miasta, Międzynarodowy Festiwal Nowa Muzyka i Architektura. Historia tego festiwalu rozpoczęła się w 1996 roku z inicjatywy Marka Wakarycego, ówczesnego dyrektora Toruńskiej Orkiestry Kameralnej, człowieka niezwykle oddanego kulturze miasta i idei tworzenia wydarzeń artystycznych o wysokim poziomie, a jednocześnie otwartych dla szerokiej publiczności. Od początku jego najbliższym współtwórcą był wybitny dyrygent profesor Jerzy Salwarowski, który objął funkcję dyrektora artystycznego pierwszych edycji festiwalu. Wspólna wizja zakładała stworzenie wydarzenia, które ożywi muzycznie letni Toruń, pozwoli spojrzeć na jego architekturę poprzez sztukę dźwięku. Dzisiejsza 30. już Nowa Muzyka i Architektura to obok klasycznych recitali i koncertów symfonicznych projekty filmowe, koncerty plenerowe, muzyka jazzowa, gospel, spektakle muzyczne, koncerty familijne, wieczory i spotkania z przewodnikami czy wydarzenia multimedialne. Dokładny program znajdziecie na festiwalu, a ten potrwa do 5 września. Ale ja zdradzę, jakie są najbliższe wydarzenia. Otóż 18 lipca o 16:30 Stworzenie Świata, spektakl muzyczno-aktorski w Kościele Świętego Ducha w Toruniu. 19 lipca koncert z cyklu Muzyczne Dialogi. I tego wieczoru czeka nas pokaz wybitnej kameralistyki. Pianista Marcin Pająk i wiolonczelista Antoni Wrona, muzycy z międzynarodowymi osiągnięciami, zabierą nas w tournée muzyczne oczywiście po Europie. Od Francji po Czechy. Natomiast 25 lipca energetyczny oktet wiolonczelowy. Taki skład to w świecie muzyki kameralnej prawdziwy fenomen. To tylko najbliższe wydarzenia, program festiwalu. Sprawdźcie koniecznie także na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka Polecamy.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Łodzi, gdzie kręcono Idę, Wabank i 300 mil do nieba.
3: Relacja z najbliższego przystanku naszej trasy już w środę po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
8: Dobry design i nowinki zza oceanu.
7: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
8: To nasz plan na życie z klasą.
7: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
9: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
10: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Po reklamie.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
1: A czy w Łodzi wszyscy już wiedzą, że przybywamy? Przekażcie wieści tym, którzy jeszcze nie słyszeli. RMF Classic wpisuje i odwiedzi kolejne miasto w ramach akcji Filmowa mapa Polski. Łódź. Serce filmowej Polski, miasto znane z takich kadrów jak Ucieczka z kina Wolność, Ida, Ziemia obiecana, Kariera Nikodema Dyzmy, Krzyżacy czy Wabank. Muzyka z filmu Wabank zabrzmi za chwileczkę w RMF Classic. Tymczasem ogłoszenia. Spotykamy się 15 lipca, to najbliższa środa i od 10 jesteśmy razem na Rynku Włókniarek Łódzkich. To tam niedaleko kręcono kultową Ziemię obiecaną. Jeden z tytułów, które często słyszycie w RMF Classic z muzyką Wojciecha Kilara. I to tam, Rynek Włókniarek Łódzkich, będziemy nadawać program z plenerowego studia RMF Classic. Bardzo Was gorąco zapraszamy. Bądźcie tam z nami. Twórzcie na żywo radio, leżąc sobie na leżaczkach, biorąc udział w wakacyjnych konkursach, poznając ekipę RMF Classic i gości wyjątkowych, których zaprosimy. Program poprowadzi Dariusz Stańczuk. Jeżeli nie będziecie w pobliżu, to i tak możecie zobaczyć, co będzie się działo. Relacje z wydarzenia będą publikowane na bieżąco w mediach społecznościowych RMF Classic. No właśnie, a jak do Łodzi macie daleko, to napiszcie. Może przyjedziemy do Was. Zgłoście Wasze miejsce. Pod warunkiem, że kręcono tam jakiś film bądź serial i pamięć o planie filmowym i ekipie wciąż jest żywa. Chętnie i my posłuchamy i odwiedzimy. Szczegóły na rmfclassic.pl.
0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Zgłoś swoją propozycję na rmfclassic.pl.

0: reklama.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
0: Po reklamie.

Polka Dziadek, tradycyjna melodia ludowa w aranżacji i wykonaniu Adama Palmy, artyście towarzyszy Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, którą prowadzi Agnieszka Duczmal. Nas prowadzi ścieżka dźwiękowa, niezmiennie kierunek lato, a po drodze muzyka dużego i małego ekranu i zaproszenia, na przykład na imieniny Bogdana z samym Dobromirem Dymeckim na cześć premiery trzeciego sezonu serialu 1670. Szczegóły wkrótce. Ale to nie wszystko, bo po 19 otwieramy kiosk retro. Przegląd prasy z czasów PRL-u. Bierzemy pod lupę sezon ogórkowy tamtych czasów. O czym pisały gazety? Sprawdzi dla nas Przemysław Semczuk. A my ruszamy. Muzyka czeka, bracia Blues i piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu The Blues Brothers.

0: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Po reklamie. Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: 13 lipca 1956 roku Wicherek, czyli Czesław Nowicki, zapowiadał w życiu Warszawy, że wyże mocno zalegają nad Europą. Na razie od Bałtyku po Tatry temperatura 28 stopni, ale to dopiero zapowiedź długo wyczekiwanych upałów. Zatem i Wicherek od jutra ruszał na urlop wygrzać stare kości. Jak zawsze żart Wicherka, który miał ledwie 28 lat. Gorąco było też na trasie WZ, gdzie zapaliła się jedenastka. Do akcji ruszył motorniczy i konduktor. Niestety jedna gaśnica nie dała się wyjąć z uchwytu, a druga była popsuta. Jak pech, to pech, skoro w kalendarzu 13. Tramwaj na szczęście ugasił kierowca ciężarówki z dużą gaśnicą pianową. Ile zarabiamy i ile wydajemy, obliczył Główny Urząd Statystyczny, o czym donosił 13 lipca 1966 roku Kurier Polski. Warszawa, Łódź i Katowice na czele stawki najlepszych zarobków. W ogonie dużych miast znalazł się Poznań, Szczecin i Olsztyn. W 1966 roku w Warszawie było też najdroższe życie, a mieszkańcy stolicy i Wrocławia wydawali najwięcej na odzież, obuwie, rozrywkę i kulturę. Zaglądając do ekspresu wieczornego z 13 lipca 1976 roku, przeżywamy déjà vu. Mieszkanka Warszawy skarży się, że ma problem ze zwrotem kaucjowanych butelek. Rzecz jasna, szklanych plastikowych wtedy nie było. Wyrzucić szkoda, a sklepy pomimo zarządzenia zobowiązującego do skupu nie chcą przyjmować, bo brakuje skrzynek. Czyli nic się nie zmieniło. Dzisiaj mamy automaty, o ile działają. W lipcu w Montrealu odbywa się olimpiada, o czym zawiadamiały nie tylko relacje dzienników. Dla warszawskich zakładów telewizyjnych była to okazja, aby zareklamować nowoczesne odbiorniki na korzystnych warunkach zakupu ratalnego. Oddając stary telewizor, sklepy udzielały dodatkowo 15% bonifikaty. A co z kolejkami? Owszem, były, ale poradzieckie kolorowe rubiny.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Reklama.
1: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

To był fragment piątej symfonii Ludwiga van Beethovena. Symfonia piąta, a tu sezon trzeci już na horyzoncie na początku sierpnia, premiera trzeciego sezonu serialu 1670. A my z okazji premiery trzeciego sezonu mamy dla Was wyzwanie. Pamiętacie Bogdana? Bogdana, który zwycięsko wyszedł z kryzysu bezziemności, aby wpaść w potężne tarapaty w finale drugiego sezonu. Jak myślicie, czy los Bogdana został przesądzony? Wcielcie się w scenarzystów i spróbujcie przewidzieć, jaki los czeka serialowego Bogdana. Nagrajcie swoją teorię w formie wiadomości głosowej i wyślijcie do nas na Instagrama lub na Facebooku. Autorzy najciekawszych głosówek zgarną wejściówki na Panoramę 1670 we Wrocławiu. Najlepsze nagrania wyemitujemy też podczas imienin Bogdana, a imieniny Bogdana świętować będziemy w ten piątek, 17 lipca, od godziny 16 na antenie RMF Classic. Imieniny Bogdana, oczywiście z Bogdanem, czyli z Dobromirem Dymeckim, który wciela się w tę postać. Czekamy na Wasze szalone, zaskakujące i zabawne pomysły. Co z tym Bogdanem w trzecim sezonie? Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych pomysłów. Szczegóły na rmfclassic.pl. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim, 17 od 16 w RMF Classic. Pamiętajcie. Czekamy na imieniny Bogdana w RMF Classic, czekamy na Wasze pomysły, czekamy na trzeci sezon serialu 1670. Tymczasem u nas muzyka serialu Polonez Jana Pawła. Ścieżką dźwiękową prowadzi nas kompozytor muzyki do tego tytułu Jerzy Rogiewicz.

To Allegro z 10. koncerto Grosso opus 6. Angielska Orkiestra Kameralna, a muzyków prowadził Raymond Lepard. Zapraszam do nas, do RMF Classic. Prowadzi nas ścieżka dźwiękowa, a na niej muzyka dużego i małego ekranu, spotkania filmowe, a te najbliższe to m.in. Amelia, muzyka z filmu, czy Tajny szpieg, fragment ścieżki dźwiękowej tego tytułu. Tymczasem piękna piosenka śpiewa Norah Jones.

0: reclamă.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: Etykiet na santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
2: Dobry design i nowinki zza oceanu.
1: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
2: To nasz plan na życie z klasą.
1: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
3: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
4: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Z pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne prezentuje Maciej Korkuć.
1: Dzisiaj w szranki stanął Warszawa, Londyn i uliczne śmieci. Podróżujący po Polsce Anglik Bernard Newman opisuje swoje wrażenia. Jest w Warszawie w 1934 roku. Otrzymał i zapłacił mandat w wysokości 1 zł, a wcale nie tak mało było, za przechodzenie na skos, po przekątnej, przez ruchliwe skrzyżowanie. Policjant, kiedy dowiedział się, że to cudzoziemiec, gotów był puścić płazem nieznajomość polskich przepisów. Ale Newman wtedy ujął się ambicją i nalegał, że zapłaci. Zapłacił i, jak to Anglik, chciał pokwitowanie rzucić pod nogi na ulicę. Czytamy. Proszę tego nie robić, powiedział policjant, bo będzie to kosztowało kolejną złotówkę. Newman się zdziwił, ale snuł na ten temat różne rozważania. Był też samokrytyczny. Rzucanie papierów na ulicę, pisał. Wiem, że nie powinienem tego robić, a jednak to czynię. Jeśli zdarzy się kosz na śmieci, to papier w nim wyląduje. W przeciwnym wypadku u nas w Anglii wystarczy najbliższy rynsztok. Jakieś 7 milionów ludzi w Londynie zachowuje się z równą beztroską co ja. I w rezultacie londyńskie ulice to kompromitacja. Każdy warszawiak odwiedzający Londyn wraca z takim wrażeniem i nie dziwota. Możecie przespacerować się po paru warszawskich zaułkach i uznać je za odrażające i plugawe. Nie spieram się, ale na ulicy jako takiej nie znajdziecie absolutnie papierka czy innych śmieci. To uderzające, pomyślałem, że w Londynie, w czołowym mieście świata, nawet nie zabraliśmy się do rozwiązania tego problemu, podczas gdy Warszawa najwyraźniej już sobie z nim poradziła. Jestem człowiekiem, który wierzy w wolność jednostki, przynajmniej w teorii. Jednak muszę przyznać, że kiedy zobaczyłem przykład Warszawy, poczułem pokusę, by dodać jeszcze jeden angielski przepis do miliona innych, których już musimy przestrzegać na co dzień. I tutaj Newman dodawał jeszcze ładny plan nad skutecznością polskiej policji. I w ten sposób Anglik zrozumiał, że Londyn powinien uczyć się od Warszawy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trudno znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Łodzi, gdzie powstały takie filmy jak Ziemia Obiecana, Kariera Nikodemadyzmy i Krzyżacy.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę po 10 w RMF Classic.
4: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Po reklamie. Przynosi spokój po burzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Poniedziałek, 13 lipca. Słońce przywitało nas o 4:45, a pożegna o 20:46, co da nam prawie dokładnie 16-godzinny dzień. Księżyc znajduje się w perygeum, czyli miejscu orbity położonym najbliżej Ziemi. Wtedy odległość Ziemia-Księżyc wyniesie 359 tysięcy kilometrów. Dla porównania w apogeum, które wypadnie 25 lipca, czyli najdalej od Ziemi, odległość ta wzrośnie do 405 tysięcy kilometrów. Średnio przyjmuje się 384 400 kilometrów jako średnią odległość między Ziemią a Księżycem. Jadąc zgodnie z polskimi przepisami, 140 km na godzinę non-stop, samochodem dojechalibyśmy niecałe 4 miesiące. Piechotą szlibyśmy prawie 9 lat. Misja Artemis II, podczas której czteroosobowa załoga okrążyła Księżyc i wróciła na Ziemię, trwała 10 dni. Zaś światło potrzebuje niecałe 1,5 sekundy, by pokonać ten dystans. Czasami zdarza się, że Księżyc znajduje się najbliżej Ziemi w momencie pełni. Taką pełnię nazywamy superksiężycem. Taka pełnia zdarza się 3-4 razy w roku. O wiele rzadszym zjawiskiem jest niebieski księżyc, czyli Blue Moon. We współczesnej definicji czytamy, że jest to druga pełnia w danym miesiącu. Dla przykładu, w maju pierwsza pełnia wypadła 1 maja o 19:23. Zaś druga pełnia 31 maja o 10:45. I właśnie ta druga pełnia nazywana była niebieskim księżycem. Zdarza się to średnio co 2-3 lata. Ale przygotowując wpis do profilu Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach, natknąłem się na ciekawy artykuł w Sky and Telescope z 2008 roku, z którego wynika, że taka definicja niebieskiego księżyca jest błędna. Pierwotna definicja brzmi: gdy w danym sezonie, porze roku, chodzi tu o wiosnę, lato, jesień lub zimę, występują cztery pełnie księżyca, to ta trzecia nazywana jest błękitnym księżycem. Wytłumaczenie znajdziecie na naszym blogu uczniowiemoa.edu.pl w artykule o co chodzi z tym niebieskim księżycem. A wszystko przez jeden błąd cytowania z 1946 roku i to we wspomnianym wcześniej Sky and Telescope. Cóż za zrządzenie losu. Na koniec warto podkreślić, że dla Krakowa skończyły się białe noce astronomiczne. Stopniowo nocne niebo będzie coraz ciemniejsze, więc pogodnych nocy i owocnych obserwacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ich rodzinne motto to zastaw się, a postaw się. Dlatego wszyscy wiecie, że przed nami udana impreza.
2: Cześć, z tej strony Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już w piątek imieniny Bogdana w RMF Classic. Do usłyszenia.
1: Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Już w piątek po 16 w RMF Classic. Szabla i strój z armaty nie są obowiązkowe.
0: Z myślą o tych, którzy muszą w wakacje pracować. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Jak przyszło do próbnego czytania, okazało się, że zwięzłość matematyczna zatriumfowała i przy odrobinie dobrej woli cały referat można było odczytać w ciągu 5 minut. Co oczywiście ogromnie osłabiło jego powagę. Trudno, mówi zgnębiona pani Z. Musisz czytać tak wolno, aby starczyło przynajmniej na 10 minut. Zgadzam się na wszystko, byle już nie pisać. W oznaczonym dniu wszystko już gotowe. Drugi referat napisany przez literatkę, piątka z polskiego i historii, jest długi i pełen pięknych okresów. Szczególnie jedno zdanie historyczne jest napisane stanowczo z polotem, na co zaraz zwracamy uwagę pani K., nauczycielce historii. Dosłownie ściągnięte ze Smoleńskiego, brzmi pogardliwa odpowiedź. Że też ci specjaliści muszą tak wszystko zaraz pamiętać. Zbliża się tragiczna chwila. Sala dokładnie wyziębiona i ozdobiona nowymi witrażami zapełnia się powoli publicznością. Pierwszy rząd zajmuje

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Łodzi, gdzie kręcono Idę, Wabank i 300 mil do nieba.
3: Relacja z najbliższego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00 w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Z chłopakiem rozstała się zaraz po wyprowadzce od siostry i obecnie spotykała się z kimś nowym. Ten mężczyzna dla odmiany miał na koncie wiele wyroków za pobicia, rozboje i włamania. Lena była ciekawa zakończenia tej sprawy, ale zatrzymała nagranie i podeszła ponownie do drzwi, gdzie wciąż trwało spotkanie. Nie chciała przeoczyć momentu, kiedy Daria Walewska wyjdzie z meetingu. Ponieważ zapowiadało się, że ten się przedłuży, włączyła znów niewybaczalne i oddała się kryminalnej opowieści Noa. Zaskoczyło ją rozwiązanie tej sprawy, chociaż pewnie gdyby miała przed oczami akta, wzięłaby pod uwagę nieudacznika jako jednego z podejrzanych. Zabił małą, ponieważ przyłapała go na próbie włamania, a potem upozorował atak maniaka seksualnego. Lena włączała następne historie. Musiała przyznać, że Noah robił dobry research do każdego z odcinków. Widać było, że zna procedury, stara się o dostęp do materiałów źródłowych i ma konsultantów z różnych dziedzin, którzy chętnie wypowiadali się do mikrofonu albo podpisywali się pod opiniami. Ku jej zdziwieniu podcast prowadzony był skrupulatnie i bez tanich chwytów obliczonych na sensacje, a wybrane sprawy były ciekawe nawet dla niej, chociaż Lena uparcie stroniła od kryminałów i nie oglądała seriali, ponieważ twórcy stosowali zbyt wiele uproszczeń. Włączała kolejne odcinki i sprawdzała tematy, które interesują podcastera, a ostatecznie tak się zasłuchała w tych dramatycznych opowieściach, że nie usłyszała, kiedy drzwi się otworzyły, a ludzie zaczęli wychodzić z meetingu. Wciąż miała słuchawki w uszach, kiedy podeszła do niej Daria. Była w samych skarpetkach, a kolarskie buty przytroczyła do swojego wypchanego do granic plecaka. Wyglądała identycznie jak poprzedniego dnia, od stóp do głów ubrana w lajkry, jakby od wczoraj się nie przebierała. Na głowie nie miała tylko czapki Everlast, a korpus przepasała skakanką z woskowanego sznurka. Lena domyśliła się, że to jej nowy rodzaj broni. Odkąd Daria padła ofiarą przestępstwa, dostała obsesji na tym punkcie i każdy przedmiot starała się wykorzystywać jako oręż. Nie śląc się na powitania, Lena podsunęła jej zdjęcie Maksymiliana Guberna Tisavel Noah, które zrobiła mu wczoraj w nocy, kiedy czekał na przesłuchanie. Kojarzysz go? To nie on. Daria pokręciła głową i powtórzyła coś pod nosem z wyraźną irytacją, ale Lena nie słyszała jej słów. Co tam mamroczesz? Pomyliłaś się. Ten gość z tabloidów nie jest gwałcicielem. Bo o to przyszłaś mnie zapytać? Lena wgapiła się w oczy Darii, która była dziś o wiele spokojniejsza i jakby złagodniała. Nie było w niej wczorajszej furii ani paniki. I tak muszę cię oficjalnie przesłuchać, oświadczyła Lena, a potem dodała z dumą. Włączyli mnie do śledztwa. Dopadniemy go. Gratuluję, mruknęła Daria i zaczęła nerwowo przestępować z nogi na nogę. A masz pomysł jak? Odpięła swoje kolarskie buty od plecaka, zaczęła je skrupulatnie wiązać, nie odzywając się. Widziałaś gazety, oświadczyła złowieszczo Lena. Cisza. Daria wciąż nie reagowała. To nic nie znaczy, zapewniła policjantka. Dalej będę nad tym pracowała. Potrzebuję jednak twojej pomocy.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.